0: autopromocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Macie fajną muzykę, fajnych prowadzących, wiadomości na bieżąco, informacje o korkach, które mi się bardzo przydają.
4: Dzisiaj rano wysłałam SMS-a do twojego radia, bo chciałam wygrać bilety do Chin i to jest bardzo fajne. W pracy mamy włączone twoje radio.
5: Od rana słucham radia, bo jak nie słucham, to mam dzień stracony.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
6: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Autopromocja. To jest twoje radio.
2: Hi everyone, this is Celine Dion.
3: I'm Lady Gaga.
4: My name is Dieter Bohlen.
5: I'm Thomas Enders from Modern Talking.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hello, I'm Carlos Santana.
1: To jest twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
8: To jest twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
8: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Codziennie towarzyszycie mi w pracy. Byliście, kiedy złamałam stopę. Byliście, kiedy było mi źle. Jesteście, kiedy potrzebuję informacji. Słuchaj się w muzyka i już jest mi dobrze.
3: Słucham twojego radia, dlatego że w pracy elegancko, szybciutko mija mi czas.
4: Słucham twojego radia, ponieważ wstaję codziennie rano i chce mi się po prostu aż żyć. Jest miło, fajnie. Dajecie to coś, tego powera na życie.
0: To
1: jest twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
5: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
1: To jest twoje radio. Tylko przeboje.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.

0: autopromocja.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Cześć, tutaj Mrozu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
3: Starszy dla wszystkich fanów dobrej muzyki.
0: Twoje radio.
3: Zachęcam.
4: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
5: Wchodzę do samochodu, lecę w radiu. Wychodzę z samochodu, lecę w radiu.
0: Twoje radio.
6: Cześć, mówi Ania Dąbrowska.
7: Hej, tu Sarsa. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Twojego radia.
0: Tylko przeboje.
8: Witamy, tu zespół Kombi, Grzegorz Skawiński.
9: Iwan Dziękowski.
0: To jest
1: Twoje radio.
0: Twoje radio.
10: Twoje radio.
0: Tylko przeboje.
7: Twoje radio.
0: Autopromocja. Twoje radio.
1: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.
10: Tylko przeboje.

mind what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Słucham twojego radia, bo jest super muzyka, są ekstra wiadomości i dla mnie jest relaksujące.
3: Słucham twojego radia, ponieważ fajnie przy tym czas spędzić można.
4: Twoje radio słucham, ponieważ bardzo dobrze mi się pracuje na działce. Muzyka, wiadomości i pozytywna energia.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
1: Dzień dobry, to twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: to promocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Jestem Kat, Wiki Gabor, a wysłuchacie Twojego Radia Buziaki.
3: Cześć, tu Kamil Bednarek, słuchasz Twojego Radia. Pozdrawiam.
4: Hello, tutaj Mary z Polski. Pozdrawiam Twoje Radio. Au!
5: Cześć, tu Kuba Karaś.
6: Cześć, tu Piotr Rogucki. Słuchacie Twojego Radia.
0: Twoje Radio.
7: Cześć, tu Pan Fisz. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Twojego Radia.
0: Tylko przeboje.
5: Cześć, tu Rubens. Słuchacie Twojego Radia.
0: To jest
1: Twoje Radio.
0: Twoje Radio. Twoje Radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja.
1: Dzień dobry, to Twoje radio.
0: Tylko przeboje.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.

0: do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak
1: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.

0: to promocja.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Słucham twojego radia, bo jest najlepsza muzyka.
3: Bardzo fajni są speakerzy, fajne piosenki. Naprawdę można miło, miło spędzić czas. Ja słucham od godziny 6 rano przez cały dzień. To jest prima.
4: Witam wszystkich słuchaczy. Słuchamy twojego radia za to, że mamy różnorodną muzykę w nim.
0: To jest
1: twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
5: Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Twoje radio.
1: Dzień dobry, to twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Najlepsze radio do samochodu.

0: to promocja.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Kłaniam się nisko, ogromi z tej strony, kochani. Dużo dobrej muzyki i dużo słońca.
3: Cześć, to ja, Kaśka Nosowska.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski. Słuchacie Twojego radia.
0: Tylko przeboje.
5: Dzień dobry, Krzysztof Cudowski. Muzyka jest moją największą pasją, dlatego zawsze słucham
0: Twoje radio.
6: Cześć, tu Andrzej Smolik. Słuchacie Twoje radio.
7: Hello, this is Kev Fox. You're listening to Twoje radio.
0: To jest
1: Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja.
1: Dzień dobry, to Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: jest Twoje radio.
1: Twoje radio.
2: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
3: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
2: Gospodarczy przegląd tygodnia.
3: A oto co się wydarzyło. Rekordowa zbiórka na chore dzieci. Influencer mobilizuje i jednoczy Polaków. Wyraźny wzrost liczby zastrzeżonych dokumentów. Bank Światowy ostrzega, wojna na Bliskim Wschodzie podbije ceny. Historyczny rekord w kredytach. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jaki jest ostateczny termin rozliczenia PIT w tym roku. Poprawna odpowiedź to 30 kwietnia. Najszybciej nadesłał ją pan Maksymilian Konieczny. Gratulujemy. A nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
2: Poniedziałek.
3: Zbiórka Łatwoganga na rzecz fundacji Cancer Fighters przerosła najśmielsze oczekiwania. Dziewięciodniowa transmisja influencera zakończyła się w niedzielę wieczorem z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Wsparło ją ponad 3 miliony osób i firm. Na koniec poniedziałku kwota urosła do 282 milionów 741 778 zł i 76 groszy. W akcję zaangażowało się wielu Polaków, znanych artystów, sportowców, celebrytów, firm, w tym banki. Transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream. W szczytowym momencie śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. W aplikacji mObywatel można już założyć firmę. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewnia, że cała procedura jest szybka i łatwa. Wszystko odbywa się przy pomocy automatycznego formularza.
4: Pojawiają nam się nasze dane, nie musimy już wklepywać naszego imienia, nazwiska, tylko po prostu potwierdzamy, że są poprawne. Dalej wskazujemy, gdzie chcemy prowadzić naszą działalność gospodarczą, w jakim województwie, w jakim mieście. Klikamy złożenie wniosku do centralnej ewidencji. Później również w tym samym procesie zakładamy naszą skrzynkę do doręczeń. Klikamy i jest.
3: To nie jedyna nowość w mObywatelu. Od niedawna w aplikacji można składać wniosek o paszport dla dziecka.
2: Wtorek.
3: Obcokrajowcy kupili w Polsce w ubiegłym roku blisko 18 tysięcy mieszkań. To o prawie 400 lokali więcej niż rok wcześniej i to już co 14 zakup, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
5: W sumie lokale te miały ponad 1 000 000 m². To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 58 m². Wyniki zbliżone są do tych z 2024 roku. Wtedy cudzoziemcy kupili o niecałe 400 mieszkań mniej niż w roku 2025. W zakupach przodują oczywiście Ukraińcy i Białorusini.
3: Najwięcej mieszkań obcokrajowcy kupili w Warszawie, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że do roku 2050 populacja w Polsce spadnie do 33 milionów 700 tysięcy. Z perspektywy gospodarczej najbardziej niepokojące jest to, że największy spadek będzie dotyczył liczby osób w wieku produkcyjnym. KGHM drugim największym producentem srebra na świecie. W ubiegłym roku nasz miedziowy gigant wyprodukował 1347 ton tego kruszcu i w rankingu ustąpił miejsca tylko firmie z Meksyku. Ciąg dalszy nastąpi.
2: Twoje radio na dzień dobry.
0: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: jest Twoje radio.
1: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
2: Słuchacie Bankomatu. Środa.
1: W pierwszym kwartale 2026 roku do bazy systemu dokumenty zastrzeżone trafiło 112,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zastrzeżono 201,4 tysiąca dokumentów tożsamości, wynika z najnowszego raportu InfoDoc. To wyraźnie więcej niż w poprzednich kwartałach. To przede wszystkim efekt wprowadzenia możliwości zastrzegania dokumentów bezpośrednio w aplikacji mObywatel, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
3: Możliwość zgłaszania zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli.
1: Łącznie baza systemu dokumenty zastrzeżone liczy już 2 857 172 dokumenty. Z raportu ZBP wynika też, że w pierwszym kwartale udaremniono próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 140,5 miliona złotych. W ujęciu rocznym dzięki zastrzeżeniu dokumentów uniemożliwiono wyłudzenie 450 milionów złotych. Ponad 1 000 000 osób pobrało już aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów przypomina, że użytkownicy tej aplikacji mogą wygodnie załatwić większość spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym. A międzynarodowe badania potwierdzają, że Polska jest na końcu pod względem konkurencyjności podatkowej wśród krajów OECD. Nasz system fiskalny jest oceniany jako mało przyjazny dla działalności gospodarczej i podatników. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 35. miejsce na 38 analizowanych gospodarek. Gorzej plasuje się tylko Kolumbia, Włochy i Francja. Liderem rankingu pozostaje Estonia. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
2: Czy wiesz, że...
1: Kończy się kwiecień, który okazał się miesiącem kluczowych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiele medialnych emocji wzbudził wyrok z 23 kwietnia dotyczący kredytu konsumenckiego i naliczania odsetek od kredytowanych kosztów, np. prowizji czy ubezpieczenia. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, co to postanowienie oznacza dla przeciętnego Kowalskiego.
4: Ostatnie orzeczenie TSUE z perspektywy ekonomicznej jest dla konsumenta zupełnie obojętne, ponieważ TSUE wprawdzie powiedział, że nie można naliczać oprocentowania bezpośrednio od kredytowanych kosztów kredytu, to jednak bank ma sobie prawo te koszty rekompensować poprzez odpowiednie podwyższenie oprocentowania tej kwoty, która zostaje konsumentowi udostępniona. Więc ekonomicznie nie zmienia się nic, zmienia się jedynie konstrukcja, ponieważ TSUE zakwestionował tę konstrukcję, która była stosowana dotychczas, a która była potwierdzona nie tylko stanowiskiem polskiego rządu, ale też stanowiskiem Komisji Europejskiej, ale też stanowiskiem naszego organu ochrony konkurencji i konsumentów, który już w 2013 roku przesądził, że taki model jest w pełni dozwolony, co więcej, że jest to wykładnia prounijna, więc w istocie uznał, że jest zgodne to z dyrektywą. Także sektor bankowy działał w przekonaniu zgodności z przepisami dyrektywy, które w tej chwili zakwestionował Trybunał, natomiast model się zmienia ekonomicznie. Dla konsumenta ten rachunek pozostaje taki sam.
1: Ciąg dalszy nastąpi.
5: Twoje radio na dzień dobry.

0: To jest Twoje radio.
1: Słuchacie Bankomatu.
2: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
1: Czwartek.
2: TSUE za utrzymaniem pierwotnej umowy. Nieważność aneksu nie prowadzi do automatycznego unieważnienia pierwotnej umowy, która posiada wszystkie niezbędne elementy do jej wykonywania, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
3: Zasadniczo TSUE opowiedział się za utrzymaniem umowy kredytu złotowego opartej o WIBORze, która następnie na wniosek klienta była przewrotowana. Unieważniony aneks, mówiąc nieco kolokwialnie, nie zaraża swoją nieważnością umowy pierwotnej.
2: Ostateczne rozstrzygnięcia należą do sądów krajowych, które będą badać każdą sprawę indywidualnie z uwzględnieniem ich specyfiki. Tymczasem klienci ufają bankom i chętnie sięgają po kredyty hipoteczne. Kredyty te odnotowały historyczny rekord. W marcu bieżącego roku banki udzieliły ich o niemal 60% więcej niż przed rokiem. Ich wartość wyniosła 13 miliardów 340 milionów złotych. To o ponad 70% więcej rok do roku, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
4: Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 464 450 zł, co również jest historycznym rekordem. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie kredytów jest rosnąca zdolność kredytowa. Jest ona efektem zarówno obniżek stóp procentowych, które w marcu spadły do poziomu 3,75%, najniższego od 4 lat, jak i rosnących wynagrodzeń.
2: Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6% w skali roku. W marcu udzielono też więcej kredytów ratalnych i gotówkowych. W odwrocie były tylko karty kredytowe.
1: Piątek.
2: Co trzeci Polak dopuszcza pracę w nocy lub w systemie zmianowym. W większości przypadków uzależnia ją jednak od wyższego wynagrodzenia, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
5: Nie będzie zaskoczeniem, że największą gotowość do pracy w niestandardowych godzinach deklarują osoby najmłodsze, podczas gdy najrzadziej wskazują to osoby powyżej 55 roku życia, jak również kobiety. Więc widzimy, że te preferencje się zmieniają w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy.
2: 40% całkowicie odrzuca pracę w nocy. Święto pracy coraz częściej oznacza dziś przerwę od pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 86% osób kojarzy ten dzień głównie z majówką i czasem wolnym. Dawniej huczne i oficjalne, dziś święto pracy świętujemy kameralnie i na własnych zasadach. 54% badanych planuje odpoczynek w domu, 33% wybiera grilla lub ognisko, a 88% nie zamierza spędzać majówki w gronie znajomych z pracy. To wyraźny sygnał, że 1 maja stał się momentem dbania o równowagę i regenerację. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
2: Święto Narodowe 3 maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opiliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
2: Dziękujemy za uwagę.
6: Twoje radio na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Leci morza bez gadania. Wprost do pracy i słuchania.
4: Słucham w pracy, mam cały czas radio włączone. Lubię tą muzykę, co puszczacie, taką fajną informację. No, no non stop mamy właśnie ustawioną.
5: Was słucham całą dobę. Twoje radio leci całą dobę. Dla mnie telewizja nie istnieje. Leci twoje radio i wystarczy.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
1: Dzień dobry, to twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje. Serce.

0: Dwóch panów. Pieniądze mogą uzależniać jak heroina, a gdy tak się stanie, zaczyna nami rządzić pragnienie, by posiadać coraz więcej i więcej. Ale im więcej posiadamy, odkrywamy w swoim sercu tym większą pustkę, której pieniądze nie mogą nasycić. Jezus powiedział, że nie można służyć naraz Bogu i mamonie, czyli bogactwu. Innymi słowy, nie można jednocześnie iść w dwie różne strony. Jeśli jeden z tych panów każe ci iść, a drugi zostać, którego posłuchasz? Nie da się służyć obu naraz. Ciekawe, że Jezus nie używa słowa pieniądze. On mówi o bogactwie. To oznacza aramejskie słowo mamon, skarby, od którego pochodzi wyraz mamona. Oznacza ono, że z czasem pieniądze stają się czymś więcej niż tylko pieniędzmi, czyli środkiem prowadzącym do celu. Stają się celem samym w sobie, bożkiem ucieleśnionym w postaci bogactwa. Problemem nie są bowiem pieniądze, lecz miłość do pieniędzy, ponieważ pragnienie to potrafi przejąć władzę nad całym naszym życiem. Oto sedno problemu. Nikt nie jest w stanie służyć dwóm panom naraz. Nikt.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Twoje radio na dzień dobry.

0: oblicze pewności siebie. Pomiędzy pewnością siebie a nadmierną pewnością siebie jest cienka granica. Wszyscy znamy ten zadufany typ człowieka. Tacy ludzie w kółko opowiadają o tym, co osiągnęli i jacy są mądrzy, w nieskończoność. Co smutne, częściej niż rzadziej ta nadmierna pewność siebie maskuje głębokie kompleksy i niskie poczucie własnej wartości. Ale istnieje inny rodzaj pewności siebie, który ty i ja powinniśmy mieć. To pewność siebie oparta na tym, kim jesteśmy, kim uczynił nas Bóg. Ta cicha pewność pokładana w Bogu, że kiedy rzeczy są całkowicie poza naszą kontrolą, nigdy nie znajdują się poza kontrolą Boga. Pewność siebie jest interesująca. Pozwól, że spytam. Na kim lub na czym opierasz swoją pewność siebie? Na samym sobie, czy na umiejętnościach i zasobach, które dał ci Bóg? Różnica może wydawać się subtelna, ale jest niezwykle istotna. Co do mnie, zdaję sobie sprawę, że jest cała masa rzeczy, w których nie jestem zbyt dobry. Ale te kilka, w których jestem dobry, to dary od Boga. I zamierzam je wykorzystywać na Jego chwałę. A ty?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Twoje radio na dzień dobry.

0: przestań się martwić. Oto pytanie do przemyślenia. Ile czasu spędzasz na zamartwianiu się o sprawy, nad którymi nie masz żadnej kontroli? Tak, zadaj sobie to pytanie. Będziesz zdziwiony, gdy poznasz odpowiedź. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak bezużyteczne jest zamartwianie się? Nie masz na coś wpływu i zależnie od tego, jak potoczą się sprawy, może spotkać cię coś złego. Co więc robisz? Martwisz się. Na czym polega zamartwianie się? Na wyobrażaniu sobie wszystkich możliwych złych skutków, które mogą się wydarzyć, obracanie ich w myślach na wszelkie strony, wyobrażaniu sobie, że spadną na ciebie wszystkie naraz. Jezus powiedział w Ewangeliach: kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do swojego wieku? Zasadne pytanie. Jestem ciekaw, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś czas, jaki poświęcasz na zamartwianie się, spożytkował na modlitwę. Pomyśl o tym. Jak zmieniłoby to twoje życie?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Twoje radio na dzień dobry.

0: Oblicze agresji. Jest duża różnica pomiędzy byciem asertywnym a agresywnym. Są takie chwile, kiedy trzeba być asertywnym, wiele osób się z tym zmaga, ale jest to konieczne. Jeśli ktoś zmierza niewłaściwą ścieżką i przekracza granicę, której nie powinien, musimy być asertywni. Ale w pewnym momencie asertywność może przerodzić się w agresję. Dzieje się tak, kiedy do głosu dochodzi gniew. Na tym właśnie polega agresja kierowców na drodze. Byłem ofiarą takiej agresji. Samochód przede mną jechał chaotycznie, więc zatrąbiłem. Na następnych światłach kierowca stanął na sąsiednim pasie, krzycząc i przeklinając, aż poczerwieniał na twarzy. A potem uderzył moje lusterko boczne tak mocno, że się roztrzaskało. To właśnie agresja. Nie wygląda ładnie. Jest zła. Asertywność od czasu do czasu wymaga odwagi i jest oznaką siły. Agresja jest oznaką niedojrzałości i słabości. Więc nie mieszajmy tych dwóch pojęć.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Twoje radio na dzień dobry.

0: Promocja. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Halo, to dla ciebie gra Twoje radio. Cześć, nazywam się Kaja i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Twojego radia.
2: To dla ciebie gra Twoje radio.
0: Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Twoje radio.
3: Twoje radio.
0: Pogoda.
4: Dziś trochę więcej chmur nad regionem, ale spokojnie, słońce też znajdzie dla siebie miejsce bez deszczu, a termometry pokażą do 27 stopni w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Goleniowie i Koszalinie.
5: Dzień dobry, to Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
5: Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.

0: Radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Najlepsze radio do samochodu.
2: Yes! Mopel, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
0: Come on. Let's do this, gangster.

0: nudę nad tymi wszystkimi innymi. No i ukryłem właśnie, przyciągnął mnie głos. No zupełnie troszeczkę inne radio niż teraz te wszystkie. I tak pozostałam i słucham tylko was.
1: Bardzo pozytywnie się to gdzieś tam kumuluje w uchu i jest bardzo fajnie.
2: Bo mili, sympatyczni prezenterzy, jest fajna muzyka i dzięki temu niestraszny jest pogoda za oknem, korki na mieście. Humor się poprawia, energia jest do działania. I tej muzyce, i tym miłym głosom.
3: Słucham twojego radia ze względu na znakomitą muzykę. Takiej nie znalazłem w żadnej innej rozgłośni. Od czego chcieć więcej?
4: Autopromocja. Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
5: Na Pomorzu Zachodnim dziś pogodnie, z większą ilością chmur padać nie będzie, za to temperatura wzrośnie nawet do 27 stopni w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Goleniowie i Koszalinie.
4: Twoje.
6: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
4: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
1: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
1: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
3: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
4: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
5: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
1: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
0: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
6: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
7: Więcej chmur na niebie, ale bez pogodowego dramatu. Deszczu brak, słońce momentami się pokaże, a maksymalnie do 27 stopni w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Międzyzdroja, Goleniowie i Koszalinie.
0: Dzień dobry, to Twoje radio.
6: Twoje radio, tylko przeboje.
0: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
6: Twoje radio.
7: Kuba Adamek, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko w niedzielny poranek. Bad Boys Blue, Pretty Young Girl na antenie Twojego radio. Już teraz w muzycznej kolejce ustawi się również Shaggy Angel, więc warto zostać razem z nami.

0: wtedy jak idę, gdy będziesz sam na antenie Twojego radia. Tymczasem Kołobrzeg jednak bez zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Radni nie poparli pomysłu, który miał ograniczyć sprzedaż między 22 a 6. Zwolennicy mówili o ciszy i o porządku, przeciwnicy o wolności i uderzeniu w biznes. Efekt jest taki, że nocą w Kołobrzegu nadal będzie można kupić coś mocniejszego, czyli cisza nocna przegrała z procentami.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Ola Vision i Gigi D'Agostino, Hollywood na antenie Twojego radia. Tymczasem maturzyści startujemy. Tegoroczne egzaminy pisemne ruszają już jutro i potrwają do 21 maja. Ustne zaplanowano od 7 do 30 maja. Na pierwszy ogień tradycyjny język polski, potem matma i języki obce. Centralna komisja egzaminacyjna trzyma kciuki, rodzice trzymają kawę, a uczniowie nerwy na wodzy. Teraz już za późno na cud, teraz liczy się tylko długopis.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

Tricks, K-pop i Golden na antenie Twojego radia i to jest jeden z tych numerów, który o poranku w niedzielę 3 maja ewidentnie tak pobudza Was jeszcze mocniej do tego, żeby a może jeszcze kiełbaskę z grilla zrobić tak na śniadanie. Już za moment muzycznie Rick Astley w Twoim radiu, będzie również muzycznie Alan Walker.

0: Autopromocja. Twoje radio. Pogoda.
1: Niedziela z lekkim miksowaniem na niebie, trochę chmur, trochę słońca, bez opadów i ciepło do 27 stopni w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Goleniowie oraz Koszalinie.
2: Dzień dobry, to Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
1: Kuba Adamek, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, słuchasz Twojego radia, fajnie, że jesteś razem z nami właśnie dzisiaj, w trzeci dzień majówki, no i jutro już do pracy, no i jutro też już matury, co tu dużo mówić. Rick Astley muzycznie już teraz w Twoim radiu.

0: Twoje radio.
1: Laka laka, czyli wszystko spaka, czyli Twoje radio. Tak wam fajnie gramy. Tymczasem w Berlinku dwóch braci wybrało się, słuchajcie, na rodzinną przejażdżkę. Po wcześniejszym małym co nieco ich styl jazdy szybko zwrócił uwagę policji, a kontrola wykazała po około 2 promile alkoholu każdego. Finał tej wycieczki, dwa mandaty po 2,5 kafla i spacer do domu, czyli wyszło na to, że najdroższy był nie rower, tylko pomysł.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Teddy Swims na antenie Twojego Radia. Nowość od nas dla Was, żebyście dobrze się czuli w majówkę. Tymczasem do groźnego, słuchajcie, zdarzenia doszło wczoraj w Świnoujściu. Wieczorem samochód osobowy wpadł do kanału portowego w rejonie bazy ratowników morskich. Świadkowie z pokładu statku Róża Weneda natychmiast wezwali pomoc. Kierowca zdołał wydostać się z auta i dopłynąć do brzegu, a wrak odnaleziono później sonarem. Policja wyjaśnia sprawę, a my tylko przypominamy. Nawigacja prowadzi różnie, ale dowody raczej nie powinna.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Już za chwilę będzie godzina 9, punktualnie o 9 najnowsze wiadomości na antenie Twojego radia. Na po godzinie 9 coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli muzyka. Celine Dion, DGO, MC Hammer i najnowsza prognoza pogody.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Hello, I'm Justin Timberlake.
3: Hey, no way, I'm Ed Sheeran.
4: It's David Guetta.
5: Hey, what's up, this is Lenny Kravitz.
6: Hi everyone, it's Ricky Iglesias.
7: Hello, I'm Nelly Furtado.
1: Twoje radio.
8: To jest Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
9: Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
10: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
11: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
12: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
13: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
12: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
11: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam dwie sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
10: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu.

0: Rację oraz nowe rozruszniki alternatory wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
1: Twoje radio. Pogoda.
2: Dziś chmur będzie więcej niż wczoraj, ale parasole mogą zostać w domu. Bez deszczu, z przebłyskami słońca i temperaturą do 27 stopni w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Goleniowie i Koszalinie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulpiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki alternatory wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
3: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
3: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
1: Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
4: Kilka minut po godzinie 9. Kuba Adamiak, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Słuchajcie, właśnie czytam, że w Międzyzdrojach padł nowy rekord Polski w czytaniu Konstytucji. No i moje pytanie w takim razie brzmi, czy na miejscu był również prezydent Andrzej Duda oraz płaczący Szymon Hołownia. Celine Dion muzycznie już teraz dla wszystkich tych, którzy się właśnie obudzili w niedzielny poranek 3 maja w Twoim radiu.

0: DGO na antenie twojego radia i End of Beginning, a tymczasem właśnie czytam, że policja apeluje o rozsądek na drogach podczas majówki, bo pierwszy dzień długiego weekendu pokazał, że bywa gorąco nie tylko na grillu. W całym naszym regionie zatrzymano 395 nietrzeźwych kierowców, doszło do 66 wypadków, zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. Mundurowi zapowiadają więc patrola, kontrolę prędkości i trzeźwości, czyli jeśli ktoś planuje szaleństwo, niech lepiej zacznie od sałatki.
1: Twoje radio. Tylko przeboje. Can't touch this.

0: Filatowi Karas na antenie Twojego Radia. Już wiadomo, że przypomina się wczorajsza impreza na grillu, co? W regionie, słuchajcie, rozstrzygnięto 13. edycję konkursu Poszukiwacze Smaków, czyli kulinarne śledztwo w rodzinnych zeszytach i przepisach babci. Wiecie, jakaś babcia ze Stargardu albo ze Szczecina miała coś tam fajnego zapisane. No i w tym roku nadesłano 39 zgłoszeń ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wygrały między innymi, uwaga, ryba pieczona po gościńsku oraz złote śledzie z leśną nutą pradziadka Władysława. Ciekawy jestem tej leśnej nuty. No i jak widać, u nas nawet śledź ma lepsze CV niż nie jeden człowiek.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Genesis na antenie Twojego radia, czyli najbardziej znienawidzony utwór Richarda Hammonda, Stop Gear. Ja ten numer bardzo lubię. Richard, jeżeli słuchasz teraz Twojego radia, pozdrawiam serdecznie. Już za moment najnowsza prognoza pogody, będzie za to muzycznie za chwilę Martyna, Somba i The Doobie Brothers. Proszę bardzo.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Słucham Twojego radia, bo to najlepsze radio w mieście.
4: Słucham Twojego radia, bo muzyki mi się przypominają różne. I na przykład podczas jazdy autem lubię też sobie posłuchać.
5: Bo to radio lokalne, więc mam wszystkie informacje, które dotyczą naszego terenu.
6: Słucham Twojego radia, bo jestem lokalnym patriotą.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Twoje radio.
2: Twoje radio.
1: Pogoda.
0: Region pod znakiem spokojnej pogody, na niebie więcej chmur, chwilami słońce, bez opadów, temperatury do 27 stopni. Zobaczymy w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Goleniowie i Koszalinie.
2: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Kuba, Adamek, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tu Twoje radio, to Martyna i Serce. Świetnie Wam gramy w ten długi weekend, a ja za moment powiem Wam, bo byłem na filmie Diabeł ubiera się u Prady 2, czyli na największej premierze maja, jak dotychczas, bo premiera była 1 maja i zaraz Wam opowiem swoje odczucia, jaki to jest zły film. Szczegóły za moment.

0: The Doobie Brothers na antenie Twojego Radia i Long Train. Słuchajcie, no mam problem z kontynuacjami koniecznych tytułów, które, no jak wiadomo, tych kontynuacji kompletnie nie potrzebują. No dlatego liczyłem jedynie na dwie drobne kwestie. Po pierwsze, Beachy Sharp, oczywiście Mirandy i Miranda Vibe. Po drugie, zero popcornu pod koszulką. Jak się domyślacie, żadna z tych rzeczy się nie wydarzyła. Powiem tak, no plot twist słaby, przewidywalny, bardzo jest ten film. Wątki po łebkach, chociaż miło było, że było na czasie. To jednak twórcy polecieli utartymi schematami. No i przygaszona rola Meryl Streep. Jak masz w rękach taki dynamit jak ona, no to zrób z niego naprawdę coś niesamowitego. Ogólnie mocna średniawka, najlepiej zobaczyć i zapomnieć, a potem po raz kolejny odpalić pierwszą część.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Let's go.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Twoje radio.
2: Nowe męskie granie na antenie Twojego radia. Nareszcie mogłem Wam je zagrać. W Świeżnie otwarto nowy budynek, w którym pod jednym dachem działać będą przychodnia zdrowia i policja. Inwestycja kosztowała ponad 2 miliony złotych, głównie z programu dla terenów popegierowskich. Mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do lekarza i wygodniejsze załatwianie spraw. No, czyli w jednym miejscu można zadbać i o zdrowie, i o spokój.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: pasuje radio.
1: I już za chwilę będzie godzina 10:00. Punktualnie o 10:00 najnowsze wiadomości na antenie twojego radia będziemy mieli oczywiście dla was. Po 10:00 muzycznie m.in. Desireless, Last Goodnight czy Tila Fiking w twoim radiu. Będzie również najnowsza prognoza pogody.
0: Autopromocja. To jest twoje radio.
2: Tak gra twoje radio. Pozdrawiam, Anna Wyszkoń.
3: Tak gra twoje radio. Pozdrawiam, Radek Kliszewski.
4: Tak gra twoje radio.
5: Pozdrawiam, Majka Jeżowska.
0: Twoje radio.
6: To jest twoje radio. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.

0: odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
1: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH KVH C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
2: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
3: Reklama.
4: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
5: Więcej drogówki na ulicach to akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPIT, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
6: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
5: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
7: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te 2 bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
5: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu z Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool.
4: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
3: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
8: Dziś aura bez niespodzianek, więcej chmur, ale bez deszczu. Słońce co jakiś czas się przebije, a na termometrach do 27 stopni w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Goleniowie i Koszalinie.
4: To jest Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
9: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
4: Twoje radio, tylko przeboje.
8: Kuba Adamiak, dzień dobry, już kilka minut po godzinie 10:00. Witam Was bardzo serdecznie, kłaniam się bardzo nisko, bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. Tymczasem oczywiście odpalamy muzykę, żeby Was jeszcze bardziej tak pobudzić do tego grillowania, żeby ten zapach kiełbasy jeszcze delikatnie podenerwował sąsiada. Desireless na antenie Twojego radia i Włajesz, już teraz muzycznie.

0: Twoje radio.
1: Tame Impala i Dracula na antenie Twojego radia. No i to, proszę bardzo, hit z TikToka prosto na antenę Twojego radia i już każdy tam sobie tupie nogą. Tymczasem na Promiantar ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga można już zabrać psa albo kota. Na pokładzie przygotowano specjalne kajuty dla zwierzaków bez wykładziny, za to z kojcem, miską i podkładami. Są też wydzielone strefy, bo nie każdy marzy o obiedzie z labradorem przy stoliku obok. Krótko mówiąc, wakacje z pupilem oficjalnie weszły na wyższy pokład.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Ależ świetnie wam gramy na antenie Twojego Radia. Naprawdę mamy, przypominam, długi weekend majowy. Jutro matury, jutro również poniedziałek i czas do pracy. Za to na szczecińskich targowiskach pojawiły się już pierwsze polskie truskawki i jak co roku kuszą zapachem bardziej niż ceną. Na razie to owoce szklarniowe, dlatego za kilogram trzeba zapłacić od 35 do nawet 50 zł. Sprzedawcy uspokajają, że gdy ruszą truskawki gruntowe, ceny zaczną spadać. Czyli na razie bierzemy pół kilo i robimy z tego wydarzenie rodzinne.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Słuchasz twojego radia, Lady Pangi, tacy sami już za nami i proszę bardzo, od razu można powiedzieć, że nie, jednak te kiełbaski nie są takie same. Ta jest bardziej podpieczona, a ta jest mniej podpieczona. No. Już za moment muzycznie Ava Max na antenie twojego radia i Salt. Będzie również Andy Dust i Zokaria w twoim radio.
1: Autopromocja. Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Ja twojego radia słucham praktycznie cały czas, a w samochodzie to w ogóle nie zmieniam chyba stacji od 2 lat. Dlatego, że muzyka jest naprawdę okej. To jest naprawdę super sprawa.
1: Twoje radio.
3: Przekazuję lokalne treści, informacje o pogodzie i ciekawą muzykę.
4: Tylko przeboje.
5: Wypełnia czas, umila i słuchamy tą muzykę.
6: Muzyka jest bardzo ważna. Bardzo lubię słuchać muzyki. Uspokaja mnie to, lubię tańczyć. Fajne informacje, bardzo fajne radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja.
7: To jest twoje radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
7: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Kuba, Adamek, dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Tu twoje radio. Ava Max i Salt już teraz muzycznie. Będzie również Andy Dust oraz Shakin' Stevens, a ja za moment na antenie twojego radia opowiem wam m.in. o tym, co się dzisiaj wydarzy w Wolinie.

0: Shaking Stevens na antenie Twojego Radia. Tymczasem w Wolinie dzisiaj warto zajrzeć do warowni Jomsborg. Czekają tam pokazy życia dawnych wikingów i Słowian. Pieczenie chleba, tkanie, strzelanie z łuku oraz walki wojów, które zawsze robią największe wrażenie. To propozycja dla rodzin, dzieci i tych, którzy chcą poczuć klimat sprzed 1000 lat, czyli zamiast galerii handlowej, topór, tarcza i świeży podpłomyk.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Olivia Rodrigo na antenie twojego radia. No i co ja mogę wam powiedzieć, jeżeli wybieracie się do Kołobrzegu, to nie musicie się martwić o nocną prohibicję, bo radni odrzucili projekt zakazu sprzedaży alkoholu między 23 a 6. Za pomysłem było 4 przeciwko 14 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Zwolennicy mówili o bezpieczeństwie, przeciwnicy o tym, że lepsza jest profilaktyka niż zakazy, czyli w Kołobrzegu nocą nadal łatwiej kupić procenty niż zgodę na uchwałę.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Już za chwilę będzie godzina 11, punktualnie o godzinie 11 najnowsze wiadomości się pojawią na antenie Twojego radia, więc oczywiście warto zostać razem z nami. Na po 11 muzycznie między innymi pojawi się, proszę bardzo, Depeche Mode, Airbox, Alex Gaudino i najnowsza prognoza pogody.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Kaja.
3: Cześć, tu Beata Kozidrak. Słuchajcie Twojego radia.
2: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Maryla Rodowicz.
1: Twoje radio.
4: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w księgowości i szukasz stabilnego miejsca, w którym możesz się rozwijać? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Wojciech Madera poszukuje osoby do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, samodzielną i masz doświadczenie w obsłudze klientów, czekamy właśnie na Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, kartę Multisport, prywatne ubezpieczenie oraz realne możliwości rozwoju. Aplikuj już dziś na wojciechmadera.pl/praca.
6: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
7: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo.

0: medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
6: Reklama.
7: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
8: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
9: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
8: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek. Odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
10: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
8: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
10: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu się regenerują, utrwalają.
8: Na początku pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To czwarta runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
7: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
12: Twoje radio.
13: Twoje radio.
12: Pogoda.
14: Nad regionem dziś trochę więcej chmur, choć nie zabraknie jaśniejszych chwil. Sucho i przyjemnie ciepło. Do 27 stopni w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Międzyzdroja, Goleniowie oraz Koszalinie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
7: To jest Twoje radio.
12: Twoje radio, tylko przeboje.
7: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
12: Twoje radio.
14: I już proszę bardzo, 3 minuty po godzinie 11. Ja jestem Kuba Adamek, kłaniam się bardzo nisko, witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy właśnie do nas dołączyli, którzy stwierdzili, a dobra, jest niedziela, to można trochę poleniuchować w łóżku. No to gratuluję, bo ci, co już rozpalili grilla, to już jedzą kolejną kiełbaskę. Depesz Mode muzycznie już teraz w Twoim radiu.

0: Twoje radio.
1: Yearbooks, Graceland na antenie Twojego radia i proszę bardzo, to jest fajny kawałek. Tajny bunkier 3001 w Podborsku, znów otwarty dla turystów. To dawny magazyn sowieckiej broni jądrowej, ukryty w lesie koło Tychowa, dziś działający jako Muzeum Zimnej Wojny. Obiekt przyciąga fanów historii, militarii i wszystkich, którzy chcą zobaczyć miejsce, do którego kiedyś wstępu nie miał prawie nikt. Czyli jeśli ktoś marzył o klimacie thrillera z PRL-u, teraz można wejść legalnie.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Offenbach na antenie Twojego radia. Jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, czy jechać nad morze właśnie dzisiaj, to Mielno już podpowiada. Oczywiście, piękna pogoda, słońce i ciepło sprawiły, że sezon plażowania ruszył tam pełną parą. Już od piątku na plaży pojawiły się tłumy spacerowiczów i pierwszych plażowiczów, czyli parawan jeszcze śpi, ale ręcznik już pracuje na pełen etat.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: No ależ świetnie wam gramy na antenie Twojego Radia, proszę bardzo. Już za moment muzycznie będzie Komodo oraz Bruno Mars, pojawi się również Sylwia Grzeszczak razem z Liberem. To muzyczna przyszłość na antenie Twojego Radia właśnie dzisiaj w niedzielne przedpołudnie.
1: Autopromocja.
2: Twoje Radio.
3: Twoje Radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
4: Dlaczego słucham Twojego Radia? Fajna pioseneczka. Poranne informacje tak również. Myślę, że w porządku. Radio.
5: Zawsze rano jak wstaję, słucham Poranku z Filipem i wtedy umilam mi bardzo to dzień.
6: Puszczę dobrą muzykę i daję dobre informacje.
7: Zawsze jadąc do pracy, słyszę dobre przeróbki starych kawałków i milej mi się potem pracuje.
1: To jest
3: Twoje Radio.
1: Twoje Radio. Twoje Radio. Twoje Radio. Tylko przeboje. Twoje Radio.
2: Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
3: To jest Twoje Radio.
1: Twoje Radio. Tylko przeboje.
3: Twoje Radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje Radio. Tylko przeboje.
2: Tylko przeboje.
1: Twoje Radio.
0: Kuba Adamiak, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, no to proszę bardzo, Komodo, już teraz na antenie Twojego Radia, będzie również Bruno Mars, I Just Mind, a ja byłem, słuchajcie, na filmie Diabeł ubiera się u Prady i za moment opowiem Wam, jaki to jest zły film, szczegóły za moment.

0: Bruno Mars, I Just Might na antenie twojego radia. Słuchajcie, wczoraj byłem na filmie Diabeł ubiera się u Prady i powiem wam szczerze, tak, no zawiodłem się dosyć mocno. Oczywiście pojawiły się wątki nowoczesnych mediów, cyfryzacji, redukcji etatów i tym podobne, i tym podobne. Meryl Streep jakby przygaszona, no mając taki węgiel, mówiąc po grillowemu, to wystarczy po prostu delikatną podpałeczkę zrobić. No a tu rola ewidentnie nie napisana pod Meryl. Bardzo mocno się zawiodłem. Powiem tak, to jest film pod tytułem Do obejrzenia raz, do zapomnienia i ewidentnie do powrócenia do pierwszej części.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzień dobry, Mateusz Warianka. Przy mikrofonie to jest kolejna audycja Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko. Dziś z nami pan Krzysztof Spór. No i tutaj można by długo wymieniać. Dziennikarz filmowy, publicysta, dyrektor artystyczny kina Pionier w Szczecinie, juror festiwali filmowych, no a też od niedawna członek Polskiej Akademii Filmowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To na początek zapytam takie pytanie bardzo zaskakujące. Dlaczego kino?
3: A to jest bardzo prosta odpowiedź, bo kino to wyobraźnia, bo kino to otwarta droga do bardzo fajnych przestrzeni, które ja lubię penetrować i zgłębiać, bo kino daje możliwość niesamowitych podróży, a z czasem daje bardzo ważne doznania, emocje, spotkania. Ja bardzo lubię, coraz bardziej lubię filmy dokumentalne, czyli to jest także taka wiedza, która otwiera głowę w wielu przestrzeniach. Kino to obraz, to historia, to opowieść, to niesamowici bohaterowie, czasami fikcyjni, a czasami prawdziwi. Pod każdym względem można tutaj poszukiwać. To się ciągle otwierają kolejne drzwi, bo jak jestem gdzieś nasycony w jednej przestrzeni, okazuje się, że jeszcze jest tysiące innych możliwości sięgnięcia dalej, głębiej, intensywniej. A żyjemy w tak dobrych, fajnych czasach, że ta przestrzeń filmowa jest do wyciągnięcia na naszą rękę. My możemy po prostu przy nieco większych chęciach dotrzeć naprawdę do zasobów kinematograficznych, czy nowych, czy klasycznych, o których ja mogłem tylko marzyć, jak się rozwijałem w tej mojej pasji i jakby w moich zainteresowaniach, bo w latach 80. my dysponowaliśmy tylko kasetami wideo i filmami, które przywoziliśmy z zachodu, albo nam przywożono. To przeważnie kino rozrywkowe, albo jakaś klasyka, więc było tego niewiele. Telewizja nie dawała takich możliwości. Były dwa programy, ja nie wiem, czy państwo pamiętacie ten czas, kiedy były tylko dwa programy telewizyjne. Dzisiaj jest ich tak wiele, że nie jestem w stanie tego ogarnąć. A też daje telewizję, dają możliwości. Jest mnóstwo programów dedykowanych kinu i filmom.
2: Do kwestii tego kina teraz i kiedyś jeszcze też przejdziemy, a ta miłość do kina, tu pan wspomniał o tych latach 80., na jakim etapie życia się pojawiła? Czy się pan z tym urodził, czy to się gdzieś rozwinęło, czy był jakiś taki impuls, który sprawił, że pan się zakochał w kinie?
3: Chyba się z tym nie urodziłem, no bo to nie jest tak, że można się takim urodzić, nie wiem. No nie wychowałem się w rodzinie z tradycjami filmowymi. Pochodzę z małego miasteczka na Pomorzu Zachodnim, z Nowogardu. Tam było kino, jest do dzisiaj, chociaż w remoncie dzisiaj, kino Orzeł, które dostarczało nam jako nastoletnim dzieciakom oczywiście tych filmowych przygód i opowieści sporo. Rzeczywiście szkoła średnia już w Szczecinie, w Technikum Budowlanym, gdzie ja się nie czułem najlepiej, bo jakoś tak, no nie ukrywam, że to nie był zawód, który mnie jakokolwiek pociągał, no ale wybory są zawsze problematyczne. Tam na swojej drodze spotkałem pierwszych ludzi, którzy trochę inaczej mówili o kwestiach kultury w ogóle, niższej i wyższej, ale w ogóle o kulturze. Takim technikum budowlanym na Unisławy. Bardzo dobrze to wspominam, bo to były te kroki, które formatujące. Rozmowa z jednym czy drugim nauczycielem, czy spotkania z ciekawymi ludźmi, rówieśnikami, albo gdzieś przypadkowo, także no to oczywiście to jest to szczęście trochę, które pomaga. Ja po raz kolejny mówię, że jakby przyjście do dużego miasta, z małego miasteczka, miałem taką potrzebę, żeby wiedzieć więcej, żeby coraz więcej oglądać. I to, że działał bardzo aktywnie Klub Trans i działał bardzo aktywnie Kontrasty z Nieodżałowanym Dolandem Paszkiewiczem. To, że to były czasy, kiedy były konfrontacje filmowe, na które ja co roku czekałem i to były formatujące dla mnie wydarzenia. Chłonęło się i ja oglądałem wszystkie filmy, jakie mogły być. A tam w tej szkole średniej napotkałem nauczycielkę, panią Iwonę Bortnik, która zaprosiła mnie do współtworzenia audycji radiowej w Radiu ABC. Nazwana ta audycja była Stop Klatka i my tam w grupie takich ludzi, pasjonatów właśnie raz w tygodniu robiliśmy audycję filmową, która stała się bardzo rozpoznawalna w Szczecinie, ale także na arenie krajowej, bo przecież z tej Stop Klatki zrobił się portal internetowy w pewnym momencie, kiedy radio już nie dało rady i już musiało się zwijać, to my przeszliśmy z tym programem i z naszą pasją do internetu. Generalnie to jest tak zawsze, że kwestia spotkania odpowiednich ludzi, przypadkowe trochę rzeczy, ale zainteresowanie kinem jakby było takim czymś naturalnym. Ja po prostu chciałem wiedzieć więcej.
2: Znaczy współczesne kino jest teraz głównie nastawione na to, żeby to była rozrywka, czy można jeszcze coś wyciągnąć, nauczyć się z filmów? I pomijam tutaj te filmy dokumentalne, o których też już pan wspomniał.
3: Kino współczesne to bardzo szeroki temat i zdecydowanie kino rozrywkowe nie jest dzisiaj w ogóle w jakimkolwiek dla mnie trendzie. Odcina kupony od swoich sukcesów, więc od wielu lat już twórcy dużych filmów bazują na różnego rodzaju powtórkach, bazują na tematach znanych, ogranych, zjadają własny ogon, więc w rozrywce bardzo rzadko znajduje już jakkolwiek przyjemność, chociaż od czasu do czasu zdarzają się takie fajne rzeczy jak projekt Hail Mary i wtedy jest dobra zabawa, ale tam już ja nie szukam kina, tam szukam odpoczynku, tam szukam wytchnienia, tam chcę zobaczyć na wielkim ekranie, a w Szczecinie mamy bardzo duży ekran IMAX, zobaczyć po prostu jakąś przygodę. Ale to, co najlepsze dzieje się w kinach mniejszych formatów, to właśnie filmy artystyczne, autorskie, festiwalowe, studyjne, które właśnie w kinach, które mam zaszczyt programować w Szczecinie, są głównym punktem programu. I to ciągle jest bardzo atrakcyjna i ciekawa forma. Te filmy są pod wieloma względami ciekawe. Szkoda, że coraz mniej mnie zaskakują, no ale powiedzmy, że ciągle dużą przestrzeń rocznej produkcji filmowej, kilkanaście filmów ciągle jest wybitnych i myślę, że to dobra liczba.
2: Tu też możemy nawiązać do legendarnego kina Pionier w Szczecinie, w którym pan ma okazję być dyrektorem. Też w takim kinie inaczej się chyba ogląda filmy niż w takich typowych multiplexach.
3: Ale zdecydowanie. No to nie jest ekran, który może się równać z jakimkolwiek kinem multiplexowym. To kino jest też sprofilowane odpowiednio, bo na filmy właśnie autorskie, festiwalowe. Chociaż nie bronimy się przed kinem rozrywkowym, to ono nie dominuje. To się zdecydowanie inaczej ogląda. No bo się ogląda bez popcornu na przykład, bez reklam. W tych kinach widz musi przeżyć to, co jest do zaproponowania. Nic nie powinno go rozpraszać i oczywiście uczestniczę bardzo często w tych pokazach i bardzo sobie cenię ciszę, skupienie na tym, co się na ekranie dzieje. Bo filmy, które my prezentujemy, zdarzają się oczywiście także lżejsze propozycje, ale filmy, które proponujemy, są filmami, które należy przyjąć, chłonąć, analizować, być może coś zostanie, co będzie pozwalało kiedyś, nie wiem, to jeszcze bardziej przemyśleć. O takich filmach się rozmawia świetnie po seansach filmowych i widzę po publiczności Szczecina i okolic, która odwiedza Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce, jakby nie patrzeć, że jest potrzeba takiego filmu, przeżycia. W tym roku na Zamku Książąt Pomorskich już dzisiaj pracujemy nad zamkowymi nocami filmowymi, czyli w tej przestrzeni Zamku Książąt Pomorskich postawimy ekran, na którym będzie wyświetlany film i proszę sobie wyobrazić tę piękną przestrzeń Zamku Książąt Pomorskich, na której będzie można obejrzeć film. W zamku to będą propozycje nieco bardzo autorskie, festiwalowe, dobre, przyciągające.
2: Tutaj akurat z panem o kinie można mówić bardzo dużo, ale czy nie ma pan wrażenia, że za mało jest generalnie rozmów czy refleksji na temat kina, tu szczególnie tego multiplexowego, tak? Że ludzie obejrzą film, najczęściej jakiś rozrywkowy, wyjdą i w zasadzie temat jest zamknięty. Bo też jest dużo takich gatunków, które powoli umierają, bo w zasadzie nic nowego już chyba nie zobaczymy. Horrory chyba są najlepszym tego przykładem, bo każdy horror gdzieś tam jest taki sam, można powiedzieć.
3: No i horrory, zaskoczę pana, cieszą się ciągle bardzo dużą popularnością w multiplexach i one mają swoich widzów. I nawet jeśli już są, tak jak pan słusznie zauważył, one już trochę zjadają własny ogon i są powtórkami ciągle te same straszydła, ten sam sposób straszenia po prostu. To nie ma do końca takiego znaczenia. Znaczenie ma przeżycie tego dwugodzinnego seansu wspólnie ze swoją bliską osobą, która ze strachu się może przytuli, na przykład i takiego złapania chwilę oddechu. I fani horrorów są i to bardzo licznie reprezentowani. Ale moim zdaniem ludzie rozmawiają o filmie. Tylko idą po kinie na drinka, idą do domu i rozmawiają o czym widzieli, jeśli widzieli coś, co ich poruszyło albo zniechęciło, albo będą narzekać, bo może im się nie podobać. To też jest forma rozmowy. W kinach studyjnych, które są mi bliższe i które ja reprezentuję, jestem przekonany, że te rozmowy ludzi po seansie mają miejsce. Tylko chyba trzeba mieć o czym rozmawiać. Jeśli ktoś zostanie poruszony przez ten rodzaj wypowiedzi, taki film, a nie inny, to myślę, że będzie rozmawiał.
2: Czy zagrożeniem dla kina nie są platformy streamingowe?
3: One już są. Dzisiaj to jest najgorszy wróg kina. Wróg ze słowo, no konkurent po prostu. I to już otrzymuje od pandemii. Dobrze się wstrzeliły platformy streamingowe, przynajmniej te największe wyczuły tę koniunkturę właśnie, że ludzie też nie mogą wychodzić, nie mogli wychodzić, nie chcieli, bali się. I teraz jest wielka dyskusja w takiej globalnej myśli kinematograficznej, jak pogodzić obydwa sposoby oglądania filmów. Właśnie ten kanapowy, streamingowy i ten kinowy. Powiem szczerze, że to jest wielki spór, który teraz panuje w środowisku, bo trzeba znaleźć jakiś sposób wzajemnego zrozumienia. Nie wszystkie platformy w ogóle chcą podejmować taką dyskusję z kinami. Dla nich kina są konkurentem i dla nich biznes to ludzie muszą zostać w domu. Dla kin wyciągnięcie ludzi z domu. Sytuacja się poprawia na szczęście. Ja uważam, że nie wszystko pasuje do internetu. Ja mam takich przykładów multum, którym mówię moim widzom, jak się pytają, że może to poczekamy na to, w internecie będzie. Ja mówię, będzie. Ale ten film obejrzycie góra 20 minut i wychodzicie, wyłączacie, nie wciągnie was. Oglądanie kanapowe ma ten minus, że jesteśmy poddani na bodźce. Gratuluję sytuacji, w której możemy zgasić wszystko. Wielki ekran, który ma 100 cali, jakość taka kinowa w domu. Nie wszyscy to mają niestety, więc... No ale kto ma, to może konkurować z naszymi małymi kinami. Ale do tego jest potrzebny nastrój, do tego jest potrzebne skupienie. Jeśli na chwilę ktoś zadzwoni, albo kawa się zacznie robić, albo będzie, zgłodniejemy, przerywamy seans, wychodzimy do kuchni. Ja jestem trochę ortodoksyjny w tych sprawach. Nie? Jak puszczę film w domu, to nie ma opcji. To muszę mieć wszystko zasłonięte i nie może mnie nikt przeszkadzać. Ja też tak oglądam filmy. A wiem, że tak się przeciętnie nie da oglądać filmów. Więc są filmy przeznaczone do streamingu, które możemy zatrzymać, przewinąć, cofnąć. W ogóle nie ma problemu, kiedy przerywamy to kilkukrotnie i oglądamy. I to jest w porządku, ale są filmy. To właśnie je w kinie studyjnym należy oglądać po raz pierwszy, gdzie nie będzie tej przerwy, kiedy będziemy to skupienie musieli wypracować, kiedy ta historia wejdzie do nas, być może zostanie głęboko w naszej wrażliwości, może zostawi jakiś ślad, może otworzy głowę na coś, to będzie wielkie przeżycie. Mam takich dowodów miliard. I wiem, że niektóre filmy pasujące do małych kin studyjnych nie sprawdzą się w streamingu, albo będą po prostu inaczej odbierane.
2: Jeżeli chodzi jeszcze o filmy, czy dziś możemy więcej wycisnąć z filmów niż na przykład z książek i jak pracować z młodymi ludźmi poprzez film? Czy da się w ogóle pracować z młodymi ludźmi poprzez film?
3: Oj, da się, zdecydowanie. Po pierwsze powiem tak, książka jest najważniejsza. Książki należy czytać, trzeba czytać. W ogóle sprawiają w ogóle frajdę. Jest jeszcze więcej tej przestrzeni do poznania w książkach niż w filmach. Także ja uwielbiam książki, więc polecam czytanie. Ale pyta pan o młodzież w kinie. Ja pracuję ze szkołami i prezentuję im na pokazach edukacyjnych filmy i klasykę. Głównie w porozumieniu ze szkołami, naprawdę twardą klasykę, jak niedawno Dyktatora Charlie'ego Chaplina w jednym z liceum w Szczecinie. I powiem tak, i to jest ogromna przyjemność opowiedzieć ludziom o kontekstach, młodym ludziom, o kontekstach tej historii, bo to jest bardzo ciekawa filmoznawcza historia Dyktatora i Charlie'ego Chaplina. Potem zobaczyć, jak oglądają i potem jeszcze z nimi porozmawiać, jeśli tylko mają ochotę, bo to niestety nie zawsze się udaje. Jakiś taki opór jest, ale wiem, że rozmawiają w szkole, bo czasami muszą coś napisać na podstawie lekcji filmowej albo się wypowiedzieć. A dla mnie największą satysfakcją z takich lekcji edukacyjnych dla młodzieży jest informacja, że te filmy, które ja proponuję, staram się prezentować twardą klasykę, której można się dużo dowiedzieć, Lot nad kukułczym gniazdem, Amadeusz i tak dalej, to potem są wykorzystywane na pracach maturalnych. Ja mówię zawsze tej młodzieży przed filmami, słuchajcie, może wam się nie spodobać, możecie tego nie kupić. Oglądacie filmy inaczej, jesteśmy tu w kinie, trochę inaczej to przeżyjecie. Ja szanuję wasze sposoby oglądania treści audiowizualnych. Ale jeśli taki film przyda wam się w pracy kontekstowej na maturze, to naprawdę na tym wygracie w swojej pracy. I nauczyciele wracają z taką informacją, że w pracach maturalnych, po seansach właśnie Lotu nad kukułczym gniazdem, Obywatela Kane'a, czy kilku innych wielkich filmów, które miałem przyjemność od lat pokazywać, pojawiają się.
1: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Powstała we współpracy z województwem zachodniopomorskim.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: za chwilę będzie godzina 12, punktualnie o godzinie 12 najnowsze wiadomości na antenie Twojego radia, po godzinie 12 godzina pełna muzyki, będzie Empire of the Sun, będzie Fuka Izalia, Tupac, Billie Eilish, Felix Yen, Mikar, Dan Harrow czy Dominik Dudek. To muzyczna przyszłość po 12 w Twoim radiu. Zostańcie razem z nami.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio. Twoje radio.
2: Hey everybody, this is Shaggy.
3: Hi, I'm Madonna.
4: Mick Jagger here, and the Rolling Stones.
5: Hey, it's Miley Cyrus.
6: Hi, I'm Dave Gahan, and we're Depeche Mode.
1: Twoje radio.
7: Do it.
8: Hey, I'm Bruno Mars.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w księgowości i szukasz stabilnego miejsca, w którym możesz się rozwijać? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Wojciech Madera poszukuje osoby do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, samodzielną i masz doświadczenie w obsłudze klientów, czekamy właśnie na Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, kartę Multisport, prywatne ubezpieczenie oraz realne możliwości rozwoju. Aplikuj już dziś na wojciechmadera.pl/praca.
10: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe.

0: Agricol.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
2: Reklama.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
4: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEYE rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
5: Dlaczego ważna?
6: No, jesteśmy Polakami.
5: No chcemy, no.
7: Przecież każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
5: ale
7: wpisać.
5: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
8: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa zaraz po Ameryce. No
7: tak, ale to za szybą przecież.
8: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
7: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda?
8: No, staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
4: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
3: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
2: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
9: No to sprawdźmy, co w pogodzie, tak żebyś wiedział, czy jeszcze łapać słońce, czy raczej odpuścić. Do końca dnia na Pomorzu Zachodnim całkiem ciepło, od 20 do nawet 28 stopni, no ale słońce będzie się trochę chowało za chmurami. Taki miks, ani pełne lato, ani jesień, raczej coś pomiędzy. Jutro lekkie ochłodzenie, zwłaszcza nad morzem, Kołobrzeg, Koszalin i Świnoujście około 17 i sporo chmur. W głębi regionu cieplej, Stargard, Szczecin i Myślibórz do 22 stopni, ale też bez większych przejaśnień. Jaśnień. Czyli dziś jeszcze korzystaj, no a jutro po majówce już zdecydowanie spokojniej.
3: To Twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
2: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio. Tylko przeboje na weekend.
1: Tylko przeboje na weekend.
2: To może być. To może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to. To tak samo

0: Autopromocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Słucham cały dzień, fajna muzyka, no ogólnie super radio. Konkretne wiadomości z mojego regionu.
4: Zawsze są świeże wiadomości z regionu, wszystkie hity są grane, rano włączam, pobudzam i na cały dzień.
3: Swoim radiem jestem w sumie od początku, od samego początku, jak tylko się ukazało na antenie. No co, no fajne przeboje, fajna muzyka, to jest.
2: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
5: Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
2: Tu Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio, tylko przeboje.

0: autopromocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Siema, Wiara, Michał Wiśniewski z tej strony.
3: Witam, Janusz Manasewicz, zespół Lady Punk.
4: Cześć, z tej strony Cleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Twoje radio, buziaki.
5: Cześć, tu Sanach. Zapraszam was do słuchania.
0: Twoje radio.
5: Będzie super dzień.
6: Cześć, mówi Tomasz Organek. Słuchacie właśnie
0: Tylko przeboje.
6: W twoim radio.
7: Cześć, Agnieszka Chylińska. Pozdrawiam was serdecznie, słuchajcie dobrej muzyki.
8: Cześć, tu BRO. Słuchacie twojego radia, Tylko przeboje.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja. Reklama.
9: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
10: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
11: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH KVH C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Może poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie...
16: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia.

0: Finansowana przez Unię Europejską.
1: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
3: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
4: Jest bardziej bieganie, świętowanie.
5: To jest na pewno uczczenie święta konstytucji 3 maja.
6: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
5: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
3: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
7: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
3: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
8: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. I jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
3: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
1: Twoje radio.
10: Twoje radio.
1: Pogoda.
11: Powiem Ci wprost, dziś pogoda jeszcze daje radę, no ale jutro już trochę spuści z tonu. Do wieczora na Pomorzu Zachodnim od 20 do 28 stopni, choć chmury będą kręcić się nad głową, nie popsują dnia. Ale słońce raczej też nie będzie grało pierwszych skrzypiec. W poniedziałek zmiana klimatu nad morzem, czyli Kołobrzeg, Koszalin i Świnoujście około 17 i raczej szaro. Za to Szczecin, Stargard i Myślibórz cieplejsze, do 22 stopni, ale nadal pod chmurką. Dziś jeszcze majówkowy klimat, ale jutro wracamy do rzeczywistości.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
2: To jest Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
11: Cześć, jest niedziela, 3 dzień maja, końcówka majówki i dzień, który jedni świętują na biało-czerwono, a inni po prostu łapią ostatnie chwile wolnego. 3 maja świętujesz, czy po prostu korzystasz z wolnego? Daj znać, jestem bardzo ciekawy, jak to u Ciebie wygląda. No a teraz lecimy dalej o tej porze, Twoje radio, tylko przeboje. Polecamy się na niedzielne popołudnie, jak najbardziej. Mateusz Winiarski z tej strony, dzień dobry, a ze mną Velvet i Rockdown 2. No to gramy.

0: Twoje radio.
1: Olivia Dean w Twoim radiu na weekend. Majówka majówką, ale ile można siedzieć przy grillu i udawać, że jeszcze tylko jedna kiełbaska? No właśnie, dziś jest idealny moment, żeby zrobić coś dla formy albo przynajmniej dla własnego sumienia, bo jeśli czujesz, że Twoja jedyna aktywność to przewracanie karkówki na drugą stronę, no to mam coś lepszego. Siatkówka. Turniej o Puchar Burmistrza w Goleniowie. Brzmi poważnie, ale spokojnie, tam też ludzie oddychają między akcjami. Kategorie Open, czyli bez wymówek, bo ja już nie gram, bo ja tylko rekreacyjnie, no właśnie o to chodzi. A najlepsze, można nie tylko się zmęczyć, ale i coś wygrać. I to nie tylko dumę przy stole, ale też konkretną kasę. Plan na dziś jest prosty, albo kolejna porcja ciasta, albo kilka setów na boisku. Jedno i drugie boli następnego dnia, no ale może po siatkówce będzie lepsza historia do opowiedzenia.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Słuchasz Twojego radia, a wiesz, co się dzieje w Świnoujściu? Tam majówka poszła, no właśnie, poziom wyżej. Serio, bo to już nie jest długi weekend, to jest prawie lipiec w wersji demo. Plaża pełna, ale tak naprawdę pełna nie, że kilka osób z parawanem, tylko klimat, jakby ktoś odpalił środek wakacji i zapomniał poinformować o tym kalendarz. Promenada, spacer romantyczny tutaj odpadał, no chyba, że lubisz romantyzm w tempie pół kroku na minutę. No i klasyka, chcesz kawę? To super, tylko się najpierw zaprzyjaźnij z kolejką. No i to jest właśnie taki moment, kiedy człowiek patrzy na Bałtyk i myśli, jednak nie trzeba lecieć do Dubaju. Masz słońce, masz ludzi, masz klimat i tylko woda przypomina, gdzie jesteś. Jeśli dziś zastanawiasz się, co robić, no to opcje są dwie, albo tłum na plaży w Świnoujściu, albo spokój gdzie indziej. Tylko uprzedzam, tam przynajmniej dzieje się fajna historia.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: kombi, nasze rendezvous w twoim radiu. Majówka się powoli zamyka, ale w głowie jeszcze kręci się jedno, nasze rendezvous, no i klimat, który zostaje trochę dłużej niż grillowy zapach z ogrodu. Ale spokojnie, bo to nie koniec spotkań, tyle że zamiast majówkowego chilloutu jutro robimy wersję na dzień dobry po świętach. Pobudka, kawa i wracamy do rytmu. Od 6 rano budzimy się razem bez taryfy ulgowej, ale za to z dobrą energią i tym porannym dasz radę, którego czasem najbardziej potrzeba. Na twoje radio na dzień dobry zaprasza Filip Waczkowski.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
4: Słucham twoje radio, bo mają bardzo ciekawe informacje, wiadomości oraz fantastyczną muzykę.
5: Idealna propozycja między muzyką a informacją.
6: Z uwagi na muzykę, ostatnio w weekend wieczorami bardzo fajna muzyka leci, idealna na domówki.
7: Nowa muzyka i nowe utwory.
1: To jest
3: twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Gotowi na majówkę?
15: Tak!
14: Hamak?
15: Jest!
14: Grill?
15: Jest!
14: Zdrapki i gry Lotto?
15: Są!
16: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
3: To jest twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
3: Twoje radio, tylko przeboje.
0: Wracamy do naszego pytania na dzisiaj. Świętujesz, czy po prostu korzystasz z wolnego? Odezwał się m.in. Bartek ze Szczecina, mówi wprost: dla mnie to bardziej chillout niż święto, grill i odpoczynek, ale flagę zawsze wywieszam. Kasia z Koszalina: świętuje po swojemu, spacer, trochę historii i obiadek z rodziną. O, czyli da się połączyć jedno z drugim. Teraz Lil Nas X, za chwilę Hertz i Eben. Tak zagramy jeszcze w tej godzinie twojego radia na majówkę.

0: Twoje radio.
1: No to teraz jeszcze przed 14 Szczecin i powiem ci tak, jak ktoś nie zdążył nad morze, to Szczecin zrobił swoje własne. Łasztownia odpalona, Wyspa Grodzka działa i nagle się okazuje, że masz plażę, tylko bez stresu, że ci parawan ucieknie z wiatrem. Klimat trochę bałtykowy, tylko szybciej dojdziesz i łatwiej znajdziesz coś do jedzenia. Food trucki wróciły, więc scenariusz jest prosty, najpierw tylko spacer, potem no dobra, może coś małego? Kończy się na lodach, zapiekance, hot dogu w jednej rundzie, czyli klasyka majówkowa, no nie oszukujmy się, moi drodzy. Najlepsze jest to, że ludzie sami mówią, to takie morze bez morza, czyli masz słońce, piasek, chillout, tylko bez tej lodowatej wody, która przypomina, że jesteś bohaterem tylko do kostek. Jeśli dziś kombinujesz, gdzie uderzyć, Szczecin mówi jasno, nie musisz jechać daleko, żeby poczuć wakacje. Czasem wystarczy dobre miejsce, no i jeszcze lepszy apetyt.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Słuchasz twojego radia. W Koszalinie majówka trochę w innym stylu. Mniej grilla, więcej dumy, ale spokojnie, bez sztywnej atmosfery. Biało-czerwona znowu zrobiła swoje. Ludzie się spotkali, razem pośpiewali hymn i nagle się okazało, że to nie jest tylko kolejna uroczystość, a taki moment, gdzie każdy na chwilę gra do tej samej bramki. Tam nie chodzi o wielkie słowa, tylko o proste fajnie, że jesteśmy razem w Koszalinie. No trochę jakby siedzieli razem przy stole w majówkę, prawda? Tylko zamiast kiełby jest flaga. No i hasło, że biało-czerwona łączy pokolenia. Brzmi poważne, ale jak popatrzysz, kto tam przychodzi, od najmłodszych dzieciaczków po tych, co pamiętają trochę więcej, to działa lepiej niż niejedna impreza integracyjna. I jeśli ktoś mówi, że majówka to tylko odpoczynek, to Koszalin pokazuje, że można też na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie, że poza grillem i pogodą coś nas jednak łączy. Za chwilę połączą nas wiadomości o 14:00.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: baby, I'm a fireball.
1: Twoje radio.
2: Nowe promy, nowa trasa do Szwecji i statki, które bardziej przypominają pływające miasta niż zwykłe jednostki. To brzmi jak przyszłość? No to właśnie dzieje się teraz. Jak wygląda życie na pokładzie? Kto tam naprawdę rządzi i dlaczego załadunek trwa dłużej niż nie jeden film? O tym przekonamy się niebawem. Będą nowe promy w kierunku Szwecji. Za chwilę nowe wiadomości, najważniejsze, o 14 w Twoim radiu.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
3: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
4: Cześć, tu Ania Karwan i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Twojego radia.
1: Twoje radio.
5: Dzień dobry, nazywam się Sławek Kuniatowski, słuchacie Twojego radia.
3: Tylko przeboje.
6: Cześć, czołem, z tej strony Ruda z zespołu Red Lips. Buziaki dla Was, słuchacie Twojego radia.
1: To jest Twoje radio.
3: Twoje radio.
7: Tylko przeboje.
8: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w księgowości i szukasz stabilnego miejsca, w którym możesz się rozwijać? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Wojciech Madera poszukuje osoby do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, samodzielną i masz doświadczenie w obsłudze klientów, czekamy właśnie na Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, kartę Multisport, prywatne ubezpieczenie oraz realne możliwości rozwoju. Aplikuj już dziś na wojciechmadera.pl/praca.
10: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
11: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
12: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie.

0: Wszystkich klubów i kół poselskich premier i lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
1: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
2: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
3: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
2: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
4: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no niewiele tam można oczywiście odczytać.
5: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
3: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
5: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
0: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni Małopolskiego Sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny Sejmiku Jerzy Fedorowicz.
6: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
0: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
7: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
8: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
9: Jeśli planujesz jeszcze coś na dziś, to mam dobrą wiadomość. Pogoda sprzyja, choć nie jest idealnie. Na Pomorzu Zachodnim do końca dnia od 20 do 28, ale z przewagą chmur. Ciepło jest, tylko słońce trochę nieśmiałe. Jutro już spokojniej i chłodniej, szczególnie nad morzem. Kołobrzeg, Koszalin, Świnoujście około 17 i zachmurzenie w Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu. Cieplej do 22, ale bez większych przejaśnień. Dzisiaj spacer, a jutro już raczej kawa pod deszczem.
7: To jest Twoje radio.
8: Twoje radio, tylko przeboje.
7: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
8: Twoje radio.
9: Po godzinie 14 w niedzielę 3 maja. Mam nadzieję, że ta majówka Cię nie rozczarowała. Jeszcze coś z niej dzisiaj wyciśniesz. Przypomnę pytanie, które krąży na antenie od rada. Świętujesz czy po prostu korzystasz z wolnego? No nie ma złych odpowiedzi, liczy się szczerość. Czekam chociażby na Messengerze, a ze mną podkręcają tempo w tej godzinie Maroon 5 to One More Night. Mateusz Winiarski. Cześć ponownie w Twoim radiu. Na długi weekend. Chociaż dla niektórych pewnie mógłby być jeszcze dłuższy, prawda? No dobra, gramy.

0: Twoje radio.
1: Alex Warren w twoim radiu na majówkę. No widzisz, ty na majówce szukasz ciszy, spokoju, natury, a natura czasem odpowiada okej, ale z przytupem. No bo pod stepnicą ktoś sobie poszedł na spokojny spacer z aparatem, a wrócił ze zdjęciem wilka. Tak po prostu, bez zapowiedzi, bez biletu, bez żadnego dzień dobry. No i najlepsze jest to, że nie wiadomo, kto był bardziej zaskoczony, wilk czy pani fotograf. No bo wiesz, ustawiasz kadr, liczysz na sarenkę ptaszka, a tu nagle hardkor przyrody. Jeśli planujesz dzisiaj wypad do lasu, to spokojnie, szansa na wilka jest niewielka, ale zawsze jest. No i nagle się okazuje, że taki spacer to już nie tylko relaks, tylko lekka adrenalinka gratis. Morał na majówkę, natura jest piękna, ale lubi robić niespodzianki. I czasem to nie ty obserwujesz ją, tylko właśnie ona ciebie.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Powiedz mi tak szczerze, udało ci się w tę majówkę złapać trochę natury, o której mówiliśmy w tej godzinie, czy raczej tylko kolejny kawałek kiełbaski? No bo w Szczecinie też było blisko natury, tylko trochę w wersji bardziej eleganckiej. Pod pomnikiem czynu Polaków drzewa, przestrzeń, powietrze. No i nagle zrobił się moment, w którym wszyscy patrzyli w jedną stronę, na biało-czerwoną. Wiesz, co jest ciekawe? Że na co dzień człowiek biegnie, coś załatwia, odkłada, a tu nagle stoisz chwilę w miejscu i łapiesz taki prosty komunikat: jesteśmy tu razem. Bez aplikacji, bez Wi-Fi, to działa od razu. Były oficjalne momenty, oczywiście, hymny, podniesienie flagi, no ale tak naprawdę chodzi o to jedno uczucie, którego chyba nie da się podrobić. Jeśli pytasz, co robiono w Szczecinie, trochę świętowano, trochę się zatrzymano i trochę przypomniano sobie, że majówka to nie tylko grill i pogoda. Czasem też coś, co zostaje w głowie dłużej niż zapach kiełby.
0: Twoje radio, tylko przeboje. Come on.

0: Sound Boy. Odbrąski beat już za nami. Ten numer ma w sobie coś, co zawsze zostaje na dłużej. Trochę nostalgii, trochę drogi przed sobą, no i to uczucie, że człowiek i tak idzie dalej, niezależnie od wszystkiego. No i dokładnie w takim klimacie, tylko już bardziej sportowo i na żywo. Słyszymy się jutro po 20:00 w Na Fali Sportu. Będzie o emocjach, wynikach i o tym, co w sporcie najlepsze, czyli że nigdy nie jest do końca po twojemu, dopóki nie zabrzmi ostatni gwizdek. To co? Słyszymy się po 20:00 na Fali Sportu.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
4: Twojego radia, naszego w zasadzie radia, bo są fajne przeboje, bo są fajne wiadomości. Miło spędzam z nim czas, miło się pracuje, no jest ogólnie fajne.
5: Jest lokalne, puszczacie ciekawą muzykę, ciekawe audycje, fajni prezenterzy.
1: To jest
3: twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
6: Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
3: To jest twoje radio.
6: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
3: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
6: Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Spływają kolejne odpowiedzi od was o tej porze. No i powiem, że jest ciekawie. Marek spod Świnoujścia napisał: kiedyś człowiek bardziej przeżywał takie święta, teraz to bardziej dzień na złapanie oddechu. Ania z Kołobrzegu dodaje: dla mnie to ważny dzień, zawsze staram się chociaż na chwilę zatrzymać i pomyśleć, skąd jesteśmy. No, czyli plan idealny, balans między refleksją a relaksem. Za chwilę ode mnie Vito Bambino, będzie Whitney Houston, a wcześniej Jubal i Dancing in the Moonlight. Jak to pięknie brzmi w twoim radiu na weekend. Zróbcie sobie głośniej o tej porze swoje radio.

0: Majówka majówką, ale Świnoujście zrobiło coś, co wygląda jak scena z filmu, tylko bez dublera. No bo wyobraź to sobie, drogi słuchaczu twojego radia. Słońce, tłumy, orkiestra i nagle większe wjeżdża ona. Największa biała-czerwona, jaka się tylko da, na latarni. To nie byle jakiej, tylko takiej, że człowiek patrzy na górę i myśli, no to już jest poziom hardkorowy. Nikt tam nie musiał tłumaczyć, o co chodzi. Stoisz, patrzysz na flagę, wiatr robi robotę, no i masz ciarki. A obok ktoś robi zdjęcie, ktoś inny nagrywa, jeszcze inny ktoś stoi, po prostu chłonie ten moment. No trochę jak koncert, tylko zamiast gwiazdy na scenie masz symbol, który zna każdy. Jak wygląda święto flagi w Świnoujściu? O, odpowiedź jest prosta, prawda? Głośno, dumnie i bardzo wysoko. A bardzo blisko, bo o godzinie 15 są wiadomości twojego radia na weekend.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Majówka w Świnoujściu, no wiadomo, orkiestra, flaga, tłumy, ale jak ktoś myśli, że to jedyne emocje w regionie, to piłka szybko go sprowadza na ziemię. Bo na sportowych arenach też się działo, drodzy słuchacze Twojego radia. Stargard w trybie dwie twarze. Jedni wyjeżdżają i biorą remis, drudzy grają u siebie. No i proszę bardzo, komplet punktów w ostatniej minucie, czyli klasyka dla ludzi o mocnych nerwach. To jest ten typ weekendu, gdzie jeden zespół mówi: ważne, że nie przegraliśmy, a drugi: ważne, że zrobiliśmy to w stylu, który podnosi ciśnienie całej ławce. Zero nudy, trochę walki, trochę szczęścia i dużo charakteru, czyli piłkarska majówka w wersji regionalnej. Tu nie ma spacerów po równo, tu są punkty, czasem jeden, czasem trzy, ale zawsze trzeba je sobie wybiegać. Trzecioligowcy ze Stargardu nie przegrali, punkty na wyjeździe, trzy punkty u siebie.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Uwaga, szybka zmiana tematu jeszcze w tej godzinie twojego radia. No bo to nie jest zwykła historia pod tytułem Ktoś zobaczył dym, tylko trochę jak scena z filmu. Strażacy z Gościna latali dronem szkoleniowo, no a po drodze zamiast na ćwiczenia trafili na realny pożar. No i proszę bardzo, ktoś się szkoli, a przypadkiem ktoś ratuje dzień. O godzinie 15 najważniejsze wiadomości twojego radia. Bądźcie blisko.
1: Autopromocja.
2: To jest twoje radio.
1: Twoje radio.
3: Najważniejsze sportowe wydarzenia tygodnia, rozmowy z bohaterami weekendu i relacje ze sportowych aren. Program na Fali Sportu w twoim radiu w każdy poniedziałek o 20:00. Mateusz Warianka. Zapraszam.
2: To jest twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja. Reklama.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Gotowi na majówkę?
14: Tak!
13: Hamak?
14: Jest!
13: Grill?
14: Jest!
13: Zdrapki i gry Lotto?
14: Są!
15: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
16: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada

0: nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
1: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
2: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
1: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
3: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
1: Pisemny Polski jutro o 9:00.
4: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
5: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
6: Zerkamy na pogodę i od razu mówię, dzisiaj jeszcze warto wyjść z domu. Do końca niedzieli na Pomorzu Zachodnim temperatury nawet do 28 stopni, ale słońce będzie się przeplatać z chmurami. Nie idealnie, ale przyjemnie. Jutro trochę chłodniej i bardziej szaro nad morzem, Kołobrzeg, Koszalin i Świnoujście około 17 i zachmurzenie. W głębi regionu, czyli Szczecin, Stargard i Myślibórz do 22, ale też raczej bez słońca. Plan jest prosty, dzisiaj korzystasz, jutro zwalniasz tempo.
4: To jest Twoje radio.
5: Twoje radio, tylko przeboje.
4: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
6: Po 15 na zegarze, majówka się powoli zwija, ale jeszcze nie składamy tego parasola, nawet jeśli świeci słońce w regionie. Świętujesz czy korzystasz z wolnego? Jeśli się jeszcze nie odezwałeś do mnie, no to może to jest ten moment. Zapraszam. 512-8240 albo radiowy messenger. Underdog Project i Summer Jam to tak na dobry początek tej godziny. Mateusz Winiarski, dzień dobry ponownie.

0: Majówka powoli się zwija, grille stygną, ludzie wracają do rzeczywistości, no ale spokojnie, maj miejscami wcale nie zamierza zwalniać. W Świnoujściu zamiast leżaków i parawanów szykuje się trochę inny klimat, mniej wakacji all inclusive, bardziej co dalej z energią w Europie. Brzmi poważnie? Brzmi. No ale właśnie tam będą się spotykać ludzie, którzy naprawdę mają wpływ na to, skąd płynie prąd i gaz, zanim my włączymy czajniki rano. To trochę jak backstage wielkiego koncertu. Ty widzisz efekt końcowy, a tam za kulisami ktoś właśnie ustawia cały system, żeby wszystko działało. Świnoujście znowu wchodzi w rolę miejsca, gdzie nie tylko się odpoczywa, no ale też planuje przyszłość. Brzmi górnolotnie, ale w praktyce chodzi o bardzo proste pytanie, jak mamy mieć ciepło, światło i stabilność, kiedy świat się zmienia. Majówka się kończy, ale tematy robią się coraz ważniejsze i jak słychać, nad Bałtykiem nie tylko się oddycha, no ale też rozmawia o tym, co będzie jutro.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: The Weeknd i Blinding Lights w twoim radiu na weekend. Wracamy z tematu Świnoujścia, gdzie już bardziej przyszłość i energia niż leżak i parawan, ale spokojnie, majówka przecież dalej żyje, tylko w innym stylu. Przenosimy się do Koszalina, gdzie Dolina Smaków zamieniła się coś między festynem, piknikiem rodzinnym. No i lekko, co tu się dzieje, ale fajnie jest. I wiesz, jak to wygląda od środka? Dzieciaki mają swoje atrakcje, dorośli mają coś do zjedzenia, muzyka w tle, no i nagle się okazuje, że nikt nie chce iść do domu. Klasyczny znak, że wydarzenie działa. Animacje, pokazy ogniska, a ja powiem prościej. Ludzie przyszli na chwilę, a zostali na pół dnia. No i to jest najlepsza recenzja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Walking on Sunshine, Katrina i The Waves za nami. Trudno o lepszy muzyczny boost na poprawę nastroju. Słońce w głośnikach, uśmiech automatycznie większy. No i człowiek ma wrażenie, że wszystko idzie jakoś tak trochę lżej, prawda, kochani? No właśnie. A skoro już jesteśmy w takim pozytywnym klimacie, to warto tę energię zbierać dalej. Pewnie, nawet wiadrami sobie zbierajcie, słuchajcie. We wtorek po 20:00 kolejna odsłona audycji Poznajmy się, rozmowy, ludzie, historie i ten moment, kiedy okazuje się, że każdy ma coś ciekawego do opowiedzenia. Zaprasza Agnieszka Tatarynowicz.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Cześć, tu pan Sawian, słuchacie Twojego radia.
4: Z tej strony Antek Smykiewicz. Właśnie słuchacie Twojego radia, tylko przeboje.
5: Cześć, tu Kajra w Twoim radiu.
6: Cześć, tu Sławomir, słuchacie Twojego radia, tylko przeboje.
7: Cześć, tu Daria Marks, słuchacie Twojego radia, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio.
8: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
2: To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
8: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Jeszcze kilka głosów od ciebie i innych słuchaczy. Tomek z Goleniowa, nie ukrywam, wolne to wolne, ale dobrze wiedzieć, co wydarzyło się w historii. Dorota ze Stargardu, świętuje na luzie, kawusia na balkonie, flaga i dobra muzyka w twoim radiu. No i o to chodzi, każdy po swojemu, byle z dobrą energią. Teraz mrozu, palę w oknie, za chwilę Loco Loco, tak też zagramy.
9: Nie zachowałem zdjęć, więc nie pamiętam nic. Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy.

0: to jest twoje radio, niebawem 16 i wiadomości. Majówka nie opadła z emocji, a tu już wchodzimy w tryb, dobra, to co dalej? No i odpowiedź jest miejscami prosta, bo ruch, taki dosłowny. W Szczecinie wracają biegi bulwarowe, czyli opcja dla tych, co chcą się zmęczyć, no ale w ładnym widoku i z wymówką, że to rekreacja. Umówmy się, 5 km nad Odrą brzmi dużo lepiej niż idę pobiegać, prawda? Zwłaszcza jak po drodze masz wodę i klimat i jeszcze okazję, żeby udawać sportowca w wersji light. Najlepsze jest to, że tu nie ma presji, raz biegniesz, raz truchtasz, raz idziesz i udajesz, że to strategia tempa, a dzieciaki to w ogóle mają swój własny sport. Sprint od startu do mety i pytanie, kiedy lody. Maj wcale nie kończy się spokojnie, on po prostu zmienia tryb świętowania na rusz się trochę, no ale z przyjemnością.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Majówka się kończy, kochani słuchacze twojego radia, ale spokojnie. Nikt tu nie zwalnia, tylko zmienia tryb z grilla na wakacje. Bo jeśli myślisz o urlopie, lotnisko w Goleniowie wchodzi w przebudowę. I to nie jest jakieś tam przemalujemy ściany, będzie ładniej, tu ekipa przyjdzie, odmaluje, tylko pełna modernizacja na grubo. Nowy terminal, więcej przestrzeni, większy ruch i co ważne, nie tylko dla tych, co latają z Goleniowa. Świnoujście też na tym skorzysta, dla wielu to właśnie najbliższa brama do świata. Czyli obrazek jest prosty, zamiast gdzie ja tu zaparkuję, ma być gdzie ja jeszcze nie poleciałem. A całość idzie w kierunku nowoczesnego, energooszczędnego centrum podróży, które ma udźwignąć przyszłość całego regionu. No to niezły odlot. Niebawem 16.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Majówka nad Bałtykiem ma różne oblicza, raz grill, raz plaża, czasem bardzo poważne czytanie w wersji rekordowej. W Międzyzdrojach ludzie wyszli na piasek, no i mieli wspólne czytanie konstytucji. Brzmi nietypowo, prawda? Ale jaką oni zrobili robotę, słuchajcie. Za chwilę 16 i najważniejsze wiadomości, a później Michał Gabryszewski i kolejne ciekawostki prosto z Majówki.
1: Autopromocja.
2: 1, 2, 3. Hi, Brian May here.
1: Twoje radio.
3: Słucham swojego radia. Najchętniej was słucham w godzinach popołudniowych, zwłaszcza jak jadę autem.
4: Nie przewija się cały czas sama muzyka. Jest jakaś różnorodność zachowana. Każdy coś dla siebie znajdzie. No, puszczacie istotne fakty, czyli takie bieżące wiadomości.
5: Jest dosyć dobra muzyka.
3: Fajnie się go słucha.
1: Twoje radio.
6: To jest twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
1: Reklama.
7: Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w księgowości i szukasz stabilnego miejsca, w którym możesz się rozwijać? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Wojciech Madera poszukuje osoby do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, samodzielną i masz doświadczenie w obsłudze klientów, czekamy właśnie na Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, kartę Multisport, prywatne ubezpieczenie oraz realne możliwości rozwoju. Aplikuj już dziś na wojciechmadera.pl/praca.
8: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
9: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
6: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
15: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
16: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
15: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
17: Ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację.

0: Z gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu. Dariusz Kostrzewa.
1: Czyli dwóch pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
0: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało pół roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W Ogrodzie Botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
2: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
0: Mówi Małgorzata Słabiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
3: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
4: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
5: Grillujący mogą być spokojni, bo mimo tego, że troszkę się zachmurzyło, to do końca dnia żadna kropla na rożno nie spadnie, więc bądźcie spokojni. 18 stopni, tyle pokażą termometry na koniec dnia w Stargardzie, Szczecinie, Myślibożu, Goleniowie i Świnoujściu. 18 również w Koszalinie, a najchłodniejszy dziś wieczorem będzie Kołobrzeg, ale uwaga, to spadek tylko o 2 stopnie. 16 na skali.
3: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
4: Twoje radio.
3: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
4: Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
4: Tylko przeboje.
5: Dzień dobry w tę piękną niedzielę 3 maja. Niedziela podwójnie przepiękna, bo raz, że świąteczna, dwa, że majówkowo-grillowa, to nawet trzy powody są. Trzeci powód jest taki, że no jest po prostu świetna pogoda, ale spokojnie, jutro ma się zepsuć. No, zobaczymy, pożyjemy. Dzisiaj mnóstwo atrakcji w regionie, na pewno powiem Wam o tych najciekawszych wydarzeniach, bo jest ich tyle, że wszystkich po prostu nie zmieszczę. Więc czekajcie na te najciekawsze, a na naszej antenie tylko przeboje. Michał Gabryszewski, cześć!

0: Słuchacie Twojego radia, jest majówka, ale są święta, święta patriotyczne, no to patriotycznie trzeba trochę porywalizować, prawda? No i właśnie, Międzyzdroje stały się stolicą polskiego patriotyzmu, przynajmniej w tym roku, bo oficjalnie ustanowiły nowy rekord Polski w kategorii, uwaga, uwaga, najwięcej osób czytających konstytucję w sztafecie. No i tę konstytucję, najważniejszy akt prawny, czytało 126 osób. No pięknie, bardzo fajnie. A Świnoujście to zwykle najdłuższą flagę miało, ale teraz Borne-Sulinowo ich wyprzedziło, bo biało-czerwona o długości 3055 metrów została tam rozwinięta. Kolejny rekord. No a jakie jeszcze rekordy bite były? No między innymi w ubiegłym roku rozłożono największe godło Polski, to też w Międzyzdrojach. Ja nie wiem, czy to jest sens tak rywalizować, czy nie lepiej się wyluzować po prostu w tę majówkę, ale jeśli ktoś dumny chce być, to rywalizować będzie na pewno. Więc tak, konstytucja, Międzyzdroje, Borne-Sulinowo, flaga. Tak to właśnie wygląda w tym roku.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Tu twoje radio na weekend, weekend majówkowy, weekend patriotyczny, bo dzisiaj święto, a przy święcie, no to wiadomo, tam różne atrakcje, jarmarki, pikniki, no majówka ogólnie, ale też piłkarskie emocje, bo dziś w Szczecinie o 17:30 mecz Pogoni z Wisłą. To na stadionie oczywiście przy ulicy Twardowskiego. No i Portowcy teraz walczą o utrzymanie, a Wisła walczy też, tylko że o miejsce w europejskich pucharach. No, ciekaw jestem oprawy na tym meczu, bo dzisiaj święto państwowe, narodowe Konstytucji 3 maja. Ale jeszcze o 18 będą grały panie LFA, czyli Ladies Football Academy Szczecin, podejmą zajmującą 6 miejsce drużynę AKS SMS Łódź. I na to spotkanie wstęp jest bezpłatny, a zaczyna się o 18 na boisku przy Witkiewicza. To tak futbolowo dzisiaj w Szczecinie.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Słuchacie Twojego radia? Majówka, majówka i po majówce można by powiedzieć. No nie, jeszcze trwa, ale powroty z majówki już się zaczęły. Także uważajcie na S3 przede wszystkim, na S6 również, no i na drogach powiatu, województwa. No bo raz, hulają nieoznakowane radiowozy w samym Koszalinie i okolicach, 4 BM-ki piątki, takie tajniackie. A jeśli chodzi o drogi naszego regionu, to nie tylko, żeby się bać patroli. To również chodzi o to, żeby po prostu dojechać. No to powolutku i do celu.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Cześć, tu Natalia Schroeder.
3: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
4: Cześć, tu Beata Kozidrak. Słuchajcie Twojego radia.
5: Dzień dobry, nazywam się Andrzej Piaseczny. Słuchajcie Twojego radia.
6: To jest Twoje radio. Tylko przeboje.
7: Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
8: To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
9: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
8: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Słuchacie oczywiście Twojego radia. Majówka trwa cały czas i jeszcze jest sporo atrakcji w regionie, z których można skorzystać do wieczora, więc zaraz opowiem o tym, co dzieje się w Szczecinie i w Koszalinie. Zostańcie koniecznie z nami, bo jeszcze mam dla Was mnóstwo fantastycznych utworów, bo gramy tylko przeboje. Azizam, Ed Sheeran teraz.

0: Słuchacie Twojego radia. Cóż ciekawego można porobić jeszcze w niedzielę, w ostatni dzień majówki? No, przede wszystkim można skorzystać z tego, co przygotowały miasta naszego regionu. W Szczecinie na przykład na Jasnych Błoniach jest Jarmark Szczeciński i w Alejce pod Platanami wystawcy z całej Polski. Co oni oferują? Rękodzieło? Oczywiście, że tak. No bo co to za jarmark bez tych biżuterii ręcznie robionych przykładowo, albo jakichś dekoracyjnych tam figurek, czy cokolwiek. Jest regionalna żywność, jest strefa z atrakcjami dla najmłodszych, no bo jak majówka, no to muszą być dmuchańce, musi być malowanie buziek, muszą być te tatuaże takie tymczasowe, także do 18 możecie na Jasne Błonia skoczyć w Szczecinie. Nic za to nie płacicie, za to, że się tam pojawicie, bo można sobie pochodzić, pooglądać i nie wydać ani złotówki. No ale wiadomo, z dziećmi to zawsze tam naciągną na watę cukrową, na jakiś popcorn, no to wiecie jak jest, rodzice.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: co ciekawego dzieje się na majówkę w Koszalinie, zapytacie. Zapraszam pod most, czyli pod most powstańców warszawskich. Ten wiadukt, wiecie o co chodzi, na Dolinę Smaków. Podobno mnóstwo ludzi przez całą majówkę. Chyba nawet frekwencja przez te 3 dni pobiła cały zeszły rok. Ale do rzeczy. Czego jeszcze możecie oczekiwać? Zakończył się już pokaz strongmanów, ale trwają cały czas warsztaty plastyczne dla dzieci. Kompania rycerska też jest obecna i będzie z wami tam właśnie do 19:00. A o 18:00 ognisko z kiełbaskami się szykuje, także można sobie podjeść, miło spędzić czas, jeszcze tam pośpiewać, jak to przy ognisku, z gitarą, no to jest obowiązkowa rzecz. A o 20:00 pokaz Fire Show. Jeśli nigdy nie byliście na Fire Show, no to koniecznie się wybierzcie, bo to naprawdę robi wrażenie. A nawet jak ktoś już był, to niech też przyjdzie, bo to wszystko jest bezpłatne. Więc się nic nie traci, nic się nie wydaje za oglądanie takiego pięknego, ogniowego pokazu.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Kończy się godzina powolutku. Godzina 16, zmierzamy w kierunku 17, więc punktualnie można sobie angielskim zwyczajem herbatkę zrobić, bo czemu nie? A czy kończą się atrakcje majówkowe w regionie? Haha, bynajmniej. Atrakcje są i potrwają jeszcze do wieczora. Będę o nich mówił w kolejnej godzinie. Tymczasem już za moment na antenie Twojego radia serwis informacyjny i prognoza pogody.
0: Autopromocja.
2: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio, twoje radio, tylko przeboje.
3: Twoje radio, ważna rzecz. Każdy chciałby radio mieć. Twoje radio, ważna sprawa. Informacje i zabawa.
4: Twoje radio to jak dla mnie najlepsza stacja, najchętniej i najczęściej je słucham.
5: Słuchając Twojego radia, zawsze czuję, że to właściwie moja stacja.
6: Kupuję Twoje radio, bo to najlepsza oferta na rynku. Nie ma lepszego radia. Idealne do samochodu, do domu, do pracy, do relaksu, do zabawy. Jeszcze raz powtórzę, nie ma lepszego radia.
2: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja. Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
13: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
19: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brukbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się 2 samochody i motocykl. 4 osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły 2 osoby. Dziś nie odpowie. Wiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
20: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
21: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
20: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
22: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji.

0: Aż 5 do 1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z Ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
1: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
2: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
3: Dziś do końca dnia bez deszczu i ciepło. Nawet późną nocą, na koniec dnia 18 stopni pokażą termometry, między innymi w Stargardzie, Szczecinie, Myśliborzu czy Goleniowie. 18 na termometrach również w Świnoujściu i Koszalinie. Najchłodniej będzie w Kołobrzegu, 16 stopni. Więc można powiedzieć, że lato w maju.
1: To jest Twoje radio.
2: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio.
3: Słuchacie Twojego radia. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy, Dzień Bez Komputera, Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii i Dzień Słońca. Ale to wszystko nieważne, bo dzisiaj jest niedziela 3 maja, czyli święto Konstytucji, tej właśnie trzeciomajowej. Czyli no majówka, ostatni dzień majówki. W Stargardzie już w zasadzie wszystko pozamiatane. Już ulica Kramarska przejezdna, Mariacka, Grodzka i parking przed kolegiatą też już zluzowany totalnie, ale majówki jeszcze nie kończymy, więc zostańcie koniecznie z nami. W tej godzinie również będę mówił, na jakie atrakcje możecie się wybrać. Kochać cię.

0: Twoje radio.
1: Tu Twoje radio na majówkę. Cóż ciekawego w Świnoujściu oprócz dumnie powiewającej flagi na latarni? No to jeszcze koncerty. Między innymi koncerty orkiestry wojskowej. To się teraz dzieje. O 19:00 muszla koncertowa przy promenadzie. Tam koncert zespołu Big Banda. Czyli co to będzie? Czego można będzie posłuchać? A słuchajcie, to bardzo ciekawe połączenie, bo to będzie taki folk pop z sekcją dętą. Czyli no naprawdę zapowiada się ciekawie. Wstęp na to oczywiście jest bezpłatny, a jeśli wolicie spędzić majówkę w Świnoujściu, ale gdzie indziej, nie przy muszli, to możecie majówkę w Karsiborze spędzić, bo tam występy dla dzieci, animacje, warsztaty, strefa gastronomiczna, a już za chwilę, bo o 19:00 to będzie zabawa taneczna. To się można przyszykować elegancko, ubrać wytworne, odświętne ubrania i skoczyć, i się bawić, i będzie fajnie. I to też jest za darmo. No to można się wybrać.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Słuchacie Twojego radia. Jeśli już jesteście absolutnie przeżarci kiełbasianymi wyrobami z grilla, jeśli już jesteście przesiąknięci tym dymem, jeśli macie już kompletnie dosyć dmuchańców atrakcji dla dzieci, waty cukrowej, popcornu i innych festiwalowo-jarmarcznych tematów, to może warto pokibicować, bo już za chwilę na stadionie Przytwardowskiego w Szczecinie rozpoczyna się mecz Pogoni z Wisłą Płock. Także jak coś, można skoczyć, można te, powiedzmy, że kalorie pierwszomajowe spalić, ostro kibicując i krzycząc w niebo głosy. A jeśli macie ochotę obejrzeć sobie, jak panie grają, czyli drugie w tabeli drugiej ligi piłkarki Ladies Football Academy Szczecin, to wybierzcie się na boisko przy Witkiewicza, tamże właśnie, bo tam dziewczyny zagrają z AKS SMS Łódź. I to się rozpoczyna, ten mecz o 18:00, za kompletną darmochę.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Słuchacie Twojego radia, trwają powroty z majówki, no i oczywiście jak każdego roku o tej porze, no musicie liczyć się z utrudnieniami na S3. W zasadzie już od Goleniowa po okolice Klinisk Wielkich, no i okolice Podjuch. Przed samą granicą też tłoczno w Kołbaskowie. W Świnoujściu oczywiście wlot i wylot z tunelu, tam również przytkane i skrzyżowanie Grunwaldzkiej z Karsiborską. Rzecz oczywista, zawsze w długi majowy weekend.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Cześć, tutaj Mrozu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
4: Starszy dla wszystkich fanów dobrej muzyki.
1: Twoje radio.
4: Zachęcam.
5: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
6: Wchodzę do samochodu. Lecę w radiu.
7: Wychodzę z samochodu. Lecę w radiu.
1: Twoje radio.
8: Cześć, mówi Ania Dąbrowska.
9: Hej, tu Sarsa. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Twojego radia.
1: Tylko przeboje.
10: Witamy, tu zespół Kompi, Grzegorz Skawiński.
11: Iwan Dziękacz.
1: To jest
2: Twoje radio.
1: Twoje radio.
12: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
12: Autopromocja.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio.
12: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.
11: Tylko przeboje.
12: Twoje radio.
0: Słuchacie Twojego radia, ciepło się zrobiło i naraz rzeczy płoną. Samochody w regionie, lasy, także za chwilę o tych pożarach, ale żeby było nie tak strasznie i nie tak smutno, to odrobina radości też się przyda, bo o atrakcjach majówkowych też jeszcze wspomnę. Zostańcie z nami, bo na naszej antenie tylko przeboje. Właśnie teraz How Long to Blow.

0: Słuchacie Twojego radia. Dziwne rzeczy się dzieją, bo do niecodziennego i budzącego wiele pytań zdarzenia doszło w piątek na granicy powiatu kołobrzeskiego. Tam w lesie, w rejonie miejscowości Gwizd, spłonął samochód osobowy, zaparkowany na szutrówce. No i kiedy strażacy przyjechali, on już cały był objęty ogniem. Coś mi się wydaje, że ten samochód mógł być tam podpalony specjalnie. Co innego w Koszalinie. Dzisiaj na ulicy Gierczak też spłonął jeden samochód, ale to się nijak ma do tego, jak strażacy walczyli z pożarem lasu. Wczoraj wieczorem w okolicy Dźwiżyna ruszyło 7 zastępów straży pożarnej z powiatu kołobrzeskiego. Samolot gaśniczy Dromader też latał, śmigłowiec Lasów Państwowych także. No i jakoś tam się udało ten pożar w końcu ugasić, ale nad ranem dziś służby znowu otrzymały wezwanie w to samo miejsce. Widocznie się tli. Pokłady torfu i murszu mogą się palić tygodniami powierzchniowo, więc na pewno do tego lasu w okolicy Dźwiżyna, jeśli będziecie w okolicy, to nie wchodźcie. I rozsądnie, wiadomo, bo w regionie nadal obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: W miastach naszego regionu majówkowe uroczystości, majówkowe atrakcje w zasadzie się już pokończyły, ale słuchajcie, jeśli chcecie się jeszcze pobawić, no to zapraszam do Koszalina, bo jeszcze trwa. Na Dolinie Smaków pod wiaduktem, pod mostem imienia Powstańców Warszawy jeszcze trwa Lasermania. Kompania rycerska do 19 czeka na Was, aby Wam zafundować taki powrót do przeszłości. Za chwilę rusza ognisko z kiełbaskami, a o 20 pokaz fire show. Więc jeśli majówka, no to wychodzi na to, że tylko w Koszalinie, bo tutaj patrząc obiektywnie, chyba atrakcje najdłużej.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Słuchacie Twojego radia. Już za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny. Będą oczywiście wiadomości z kraju i ze świata. Później standardowo prognoza pogody, żebyście wiedzieli, co jutro może Was czekać w drodze do pracy. No bo niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, raczej szybciej niż później. No i ta majówka też nam powoli się kończy. Ale jeszcze w niej trwamy. Jeszcze jesteśmy. Jeszcze ostatnie kiełbaski wracamy na grillu. Damy radę, do wieczora mamy czas.
0: Autopromocja.
2: Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Tak szczerze mówiąc, to chyba jest jedyne radio, które puszcza taką muzykę, której nie ma w innych. Bardzo fajnie mi się tego słucha. Zawsze jak wracam do domu, od razu włączam. I cała rodzina słucha także, więc jesteście lubiani i kochani.
0: Twoje radio.
4: Świetne informacje, dobrze prowadzący, świetna muzyka.
5: U fryzjera codziennie rano od 9 do 17 radio tutaj mi umila pracę. Tu same wiadomości najświeższe, lokalne, także wszystko na bieżąco, jestem poinformowana i wiem, o co chodzi. Korzystam po prostu z waszych informacji. Padną muzykę gracie, no jest okej.
0: Twoje radio.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
2: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPIT.
3: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
2: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4. satelita zbudowany przez firmę ICEY. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
4: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
2: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga.

0: Do pracy można iść na krótki rękawek, tylko warto wziąć ze sobą parasolkę, bo o poranku 15 stopni, tak będzie w Stargardzie, Szczecinie, Myślibożu czy też Goleniowie. 16 na termometrach rano w Świnoujściu i w Koszalinie, Kołobrzeg 15, z tym, że później w ciągu dnia możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu.
1: To jest Twoje radio.
2: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Gabryszewski. Spędzamy wspólnie majówkę z Twoim radiem, no bo ona się jeszcze nie skończyła. Ja wiem, że w niektórych miastach regionu już ulice odblokowane, już wszystko wróciło do normy, ale w takim Koszalinie na przykład bawimy się co najmniej do 21, więc jak coś, to można skoczyć na Dolinę Smaków, bo tam cały czas majówka trwa. Są jeszcze inne wydarzenia, może już nie na dzisiaj, ale które będą się odbywać w przyszłym tygodniu. I o nich też powiem. A teraz uwaga, robimy tupnięcie jedną nogą, tupnięcie drugą nogą i klaszczemy. I tak w kółko. I wiecie już, o co chodzi, że będzie Queen. Buddy,

waving your banner all over the place.

0: twoje radio.
1: Tu twoje radio na majowy weekend, no ale kiedyś ta majówka musi się skończyć. Ale czy to oznacza koniec w ogóle atrakcji? Nie, no słuchajcie, mamy jeszcze przyszły tydzień i ten zapowiada się wyjątkowo ciekawie w Szczecinie, bo już we wtorek, 5 maja o 10 na placu przed halą widowiskowo-sportową Enea Arena przy Szafera będzie otwarcie Alei Gwiazd szczecińskiego sportu. Każdy już teraz chce i może mieć swoją Aleję Gwiazd. Promenadę Gwiazd mają Międzyzdroje. W Koszalinie przy amfiteatrze jest Aleja Gwiazd Kabaretu. Gdzieś tam widziałem Aleję Gwiazd Polskiego Bluesa. No to teraz tutaj będzie uroczyste otwarcie Alei Gwiazd szczecińskiego sportu. Tam wezmą udział przedstawiciele miasta, sportowcy i to jest kompletnie darmowe. Można przyjść i pooglądać, jak tam odsłaniają. Więc śmiało, zapraszam, bezpłatnie, we wtorek o 10.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Słuchacie Twojego radia, majówka chyli się ku końcowi, ale na przykład w Stargardzie to jeszcze tylko miesiąc i już kolejne święto. Od czwartku 11 czerwca przez cały długi weekend do niedzieli 16 czerwca autobusami jeździcie, drodzy Stargardzianie, za darmo. A dlaczego? A no bo międzynarodowy zjazd Hanzy się odbędzie, a to oznacza dodatkowe wydarzenia, atrakcje, imprezy i miasto, żeby Was zachęcić do udziału w tych właśnie, no to funduję Wam bezpłatne przejazdy z okazji Dni Stargardu, no i tej Hanzy. Radni wymyślili, że od teraz darmowa komunikacja będzie obowiązywać przez całe Dni Stargardu, niezależnie od tego, ile one faktycznie potrwają, no bo z roku na rok atrakcji przybywa i nawet świętowania czas dalszy jest poza weekendem, więc jak coś, to pamiętajcie, że Twoje radio Wam powiedziało, że możecie jeździć za darmo w Stargardzie, ale to dopiero od 11 czerwca.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Najlepsze radio do samochodu.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz, biję lód.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Słuchacie Twojego radia. Co się działo w świecie sportu w majówkę? Ja wiem, że można było przegapić. Sport narodowy, czyli grill polski kombinatoryjny, był ważniejszy niż jakieś tam siatkówki, koszykówki czy piłki nożne. Jestem w pełni świadomy tego, ale jeśli chcielibyście poznać wyniki na przykład z tych spotkań, które odbywały się w weekend, to serdecznie zapraszam na audycję Na Fali Sportu, którą prowadzi Mateusz Warianka. No i zresztą on też sam was teraz zaprosi na nią.
1: Autopromocja.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio.
3: Najważniejsze sportowe wydarzenia tygodnia, rozmowy z bohaterami weekendu i relacje ze sportowych aren. Program Na Fali Sportu w Twoim radiu w każdy poniedziałek o 20:00. Mateusz Warianka. Zapraszam.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
2: To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Słuchacie Twojego radia już za chwilę o tym, co będzie można jeszcze porobić dzisiaj, bo majówka nie wszędzie się skończyła. Jeszcze trwa, na przykład w Koszalinie, zaraz Wam powiem co, gdzie, jak i za ile, tu już mogę zdradzić za kompletną darmochę, absolutnie. Ale o finansach też pogadamy, bo Kołobrzeg otrzyma pokaźną dotację. A na co? A to zaraz. Bądźcie z nami, to się dowiecie i będziecie ogarnięci. Tymczasem gramy tylko przeboje. Dermot Kennedy, Kiss Me.

0: Słuchacie Twojego radia, majówka jeszcze się nie skończyła. Oj nie! W Koszalinie pod wiaduktem, pod mostem imienia Powstańców Warszawy trwa koszalińska majówka o nazwie Mamo, Tato, wychodzimy. No i to wszystko dzieje się na Dolinie Smaków. Co Was jeszcze czeka? Właśnie do 19:00 rycerze są obecni. No i oni tam mają pokazy, można miecza dotknąć, można w zbroję popukać, tylko lekko. Żeby rycerza w środku nie przestraszyć, a do tego jeszcze ognisko z kiełbaskami, a jakby tego było jeszcze mało, to o 20:00 rozpocznie się pokaz Fire Show. Jeśli majówka, no to w Koszalinie na Dolinie Smaków, bo tam jeszcze się dzieje.
1: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Patrzę, jak miesza się

0: Twoje radio.
1: Słuchacie Twojego radia. Nie wiem, czy wiecie, ale jakiś czas temu Kołobrzeg miał aspirację, żeby stać się stolicą kultury. No i tak przystąpili do tego konkursu ministerialnego. No, się nie udało. Potem znowu i już sukces. No i właśnie, decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kołobrzeg został wybrany polską stolicą kultury w 2028 roku. No ale ktoś może zapytać, zaraz, hola hola, jak został wybrany? Jak 2028, to przecież jeszcze się nie odbył. No właśnie, bo teraz jest temat, że żeby sprostać temu, tej nobilitacji, no to trzeba będzie się wykazać. A żeby się wykazać, no to potrzeba trochę kasy. Więc decyzją radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do Kołobrzegu trafi 500 tysięcy złotych i ta forsa będzie przeznaczona na przygotowania do pełnienia roli polskiej stolicy kultury. Będą realizowane projekty artystyczne, wydarzenia skierowane do mieszkańców, jak i turystów i będzie cykl wystaw artystycznych, interdyscyplinarny festiwal letni ICU, ja, morze i ty. Będą plenerowe widowiska, jesienne wydarzenia, wszystko skierowane do publiczności. No bo trzeba naprawdę udowodnić, że ten tytuł się po prostu należał. I wiecie co? Ten Kołobrzeg się tak starał mocno, tam występował, że oni zrobią to, że oni zrobią tamto. Dobra, dostał tę polską stolicę kultury, przyszła kasa, ale wiecie co jest najśmieszniejsze? Że po 500 tysięcy złotych to też dostał Szczecin i Koszalin, co w ogóle w tym konkursie nie brali udziału. Także można nie robić nic i też zgarnąć pół bańki.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Oczywiście słuchacie Twojego radia w długi majowy weekend, no może nie tak długi jak kiedyś bywało, ale zawsze ten piątek wolny był, prawda? No właśnie, więc cóż, czas najwyższy pakować manatki do roboty już jutro, no ale żebyście też wiedzieli jak się ubrać, bo podobno ma być ochłodzenie, no to prognoza pogody chwilkę po 19 na naszej antenie się pojawi. Oczywiście o pełnej godzinie serwis informacyjny Twojego radia.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
3: Lubimy słuchać Twojego radia, bo leci bardzo fajna muzyka i wspólnie z mężem stwierdziliśmy, że szczególnie w piątki i soboty można fajnie się przy tym pobawić.
4: Jest ciekawe, dużo fajnej muzyki, ciekawe tematy są poruszane, z przyjemnością się go słucha.
5: Bardzo mi się podobają poranki, bo pobudzają mnie do dalszego dnia.
6: Jest fajna muzyka.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
7: Pożar lasu koło Częstochowy. Uruchomiono samolot gaśniczy. Nie ma sygnałów o opóźnieniu dostaw systemów Patriot, mówi MON. Wokaliści z niepełnosprawnościami wystąpią w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się około 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Samolot lata wahadłowo ze znajdującego się 25 km od miejsca lotniska. Zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do Polski. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Dawno w majówkę pogoda nie była dla nas tak łaskawa. Nad Bałtykiem było mnóstwo plażowiczów. Niektórzy przedłużają sobie wyjazd i zostają do jutra. Na plaży w Sopocie były tłumy dawno tutaj niewidziane.
8: No idealnie się wylosowało, to jest pogoda jak marzenie.
9: No i każdy korzysta właśnie, czy maciuchy, czy nie, podciąga i wystawia się na słońce.
10: My mamy zawsze pogodę, o, może tak powiem.
11: Czyli jak Państwo przyjadą, to pogoda gwarantowana.
10: Tak. Tylko z nami. A najbardziej z synem, bo on to jak zawsze jest też wszędzie pogoda.
11: Ale mało kto się kąpie. Widzę, że pani też tak na razie
10: próbujemy. Na razie próbujemy. Jaka temperatura? Jeszcze chwila i będzie ciepło.
7: Ale na jutro prognoza jest gorsza na północy Polski. Może i będzie trochę słońca i nadal ciepło, ale też deszcz i burze. Uważajmy dziś, wracając z majówki. Zablokowana jest A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy. 4 osoby zostały ranne w wypadku samochodów i motocykla. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Półfinały 9 maja.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
1: Twoje radio. Pogoda.
0: Jeszcze w zeszłym tygodniu rano moje dzieci szły do przedszkola w kurtkach zimowych. Teraz, co nas czeka w poniedziałek? 15 stopni, tyle.

0: To jest twoje radio.
1: Twoje radio.
0: Tylko przeboje.
2: To może być. To może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to. To tak samo.

0: Autopromocja. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Halo, to dla ciebie gra Twoje radio.
2: Cześć, nazywam się Kaja i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Twojego radia.
3: To dla ciebie gra Twoje radio.
0: Twoje radio.
4: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
5: Tu Twoje radio.
6: Twoje radio.
5: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
6: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Autopromocja.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
2: Fajnie, że słuchasz twojego radia.
3: Wstaję rano, golę się, jem śniadanie i wychodzę.
2: Codziennie od 5 rano mam dla ciebie najważniejsze wiadomości z regionu. Pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego i tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z twoim radiem. Zapraszam, Filip Waćkowski.
4: Zdążam na czas, proszę pana.
5: Zdążam.
4: No właśnie, i pan zdąży.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
0: Autopromocja.
6: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
7: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
8: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
7: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w Leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
9: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
7: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
9: Jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
7: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolej kalinowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch.
6: To były najważniejsze wiadomości twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio.
0: Pogoda.
10: Takie poranki jak jutrzejszy to ja szanuję, bo będzie cieplutko. 15 stopni z samego rana w Stargardzie, Szczecinie, Myślibożu, Goleniowie i Kołobrzegu, do 16 nawet o poranku w Świnoujściu i Koszalinie. W ciągu dnia temperatura dobije do 22 stopni w całym regionie, ale uwaga, po południu możliwe przelotne opady deszczu, ale z cukru nie jesteście, dacie radę.
6: To twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: to promocja.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Kłaniam się nisko, gromi z tej strony, kochani. Dużo dobrej muzyki i dużo słońca.
3: Cześć, to ja, Kaśka Nocowska.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski. Słuchacie Twojego radia.
0: Tylko przeboje.
5: Dzień dobry, Krzysztof Cukowski. Muzyka jest moją największą pasją, dlatego zawsze słucham
0: Twoje radio.
6: Cześć, tu Andrzej Smolik. Słuchacie Twoje radio.
7: Hello, this is Kev Fox. You're listening to Twoje radio.
0: To jest
1: Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja.
1: Tu Twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: promocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: To jest radio, które informuje nas o tych naszych lokalnych problemach, radościach, dlatego rzeczywiście słuchamy. Co prawda nazywa się Twoje radio, ale to jest w zasadzie nasze radio.
3: Radio gra na tych falach.
4: Wyłącznie ta stacja radiowa, ta lokalna, jest odbierana u mnie w gabinecie. Lubię posłuchać, lubię się angażować i ja jestem lokalnym patriotą, dlatego Twojego radia słucham na co dzień.

0: przeboje.
1: Autopromocja. Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
2: Jutro region będzie miał dwa majówkowe tryby. Nad morzem spokojnie, przyjemnie, 15-16 stopni. No i słońce będzie robić robotę. A w głębi lądu już grubsza sprawa, 22-23 stopni i dzień, który sam się prosi, żeby go nie zmarnować w czterech ścianach.
3: Tu twoje radio.
1: Twoje radio.
3: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
1: Twoje radio.
3: Twoje radio, tylko przeboje.
4: Siema! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: To jest twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
2: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Autopromocja. To jest twoje radio.
1: Hi everyone, this is Celine Dion.
2: I'm Lady Gaga.
3: My name is Dita Bowen.
4: I'm Thomas Enders from Modern Talking.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hello, I'm Carlos Santana.
0: To jest twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
7: To twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: autopromocja.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Słucham twojego radia, bo puszczacie takie kawałki, których nie usłyszymy na innych stacjach.
3: Słucham twojego radia, dlatego, że dostaję powera.
4: Dlaczego twoje radio? Dlatego, że są na bieżąco. Nieraz są sprawy, które gdzieś tam mogą nam umknąć, nie wiemy do końca. Oprócz tego fajna też muzyka.
5: Słucham twojego radia, bo ma najlepszych prowadzących.
0: To jest
1: twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
6: Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Twoje radio.
1: Tu twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.

0: Radio Promocja. To jest Twoje radio.
1: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam serdecznie, Renię Jusic.
2: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Honorata Skarbek.
3: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam serdecznie, Patrycja Kazania.
4: Twoje radio.
5: To jest Twoje radio. Tylko przeboje.
6: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
7: To Twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
8: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
1: To już jest koniec. Nie ma już nic.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Słucham waszego radia codziennie. Jesteście bardzo fajną i ciekawą stacją. Informacje ogólnie z regionu, dobra muzyka.
4: Wasze radio słucha się najlepiej od rana, także towarzyszyliście mi podróży.
5: Słucham was zawsze, bardzo was lubię, macie ciekawe wiadomości.
0: To
1: jest twoje radio.
0: Twoje radio, twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Twoje radio,
6: tylko przeboje.
0: Autopromocja.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Autopromocja. To jest Twoje radio.
1: Tak, gra Twoje radio. Pozdrawiam, Kaja.
2: Cześć, tu Beata Kozidrak. Słuchajcie Twojego radia.
1: Tak, gra Twoje radio. Pozdrawiam, Maryla Rodowicz.
3: Twoje radio.
4: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
5: To jest Twoje radio.
0: Tylko przeboje.
5: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.
4: Tylko przeboje.

0: Radio. Tylko przeboje.
1: Enrique Iglesias. Pitbull.

0: autopromocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Lubię twoje radio, bo puszcza świetną muzykę i zawsze umila mi czas w kuchni i nie tylko.
4: Słucham naszego radia ze względu na to, że jest fajna muzyka i lokalne informacje.
5: Słucham twojego radia, bo jest ciekawa muzyka, dużo interesujących informacji o regionie i fajnie się jedzie do pracy, kiedy słucha się twojego radia.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
6: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio.
0: Twoje radio na dzień dobry.
2: Fajnie, że słuchasz twojego radia.
3: Przepraszam pana, czy to radio mogłoby być trochę ciszej?
4: Ciszej już nie, ale trochę głośniej.
2: Codziennie od 5 rano mam dla ciebie najważniejsze wiadomości z regionu. Pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego i tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z twoim radiem.
5: Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić.
2: Zapraszam, Filip Waćkowski.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
0: Autopromocja.
6: To jest twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
6: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Całą noc muzyka non-stop.
2: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio.
0: Tylko przeboje bez zbędnego gadania.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Tylko promocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.
3: Słucham twojego radia, bo podoba mi się muzyka, bardzo fajni są prowadzący. Lubię informacje, które są też na bieżąco. Muzyka i wszystko bardzo mi się podoba. No i w końcu to jest nasze radio.
0: Twoje radio.
4: Umila mi drogę do pracy, słucham tych. No i jest miło i przyjemnie, bardzo fajne przeboje.
5: Lubię słuchać dużo ciekawych rzeczy, można się dowiedzieć świetną muzykę po sztacie.
0: Tylko przeboje.
6: Jak byłam na kwarantannie, to jakoś tak mi wpadło w ucho i teraz też właśnie leci. Miło czas mi spędza się, bo tu piosenki są i stare, i nowe. Bardzo przyjemnie.
0: Twoje radio.
7: Zawsze towarzyszy się nam, słuchaczom, na te dobre i złe chwile i no bez was to już jest nie to. Słuchać będę was nadal, bo bardzo was lubię. I dziękuję serdecznie.
0: Twoje radio.
2: God is a DJ.
0: Twoje radio.
8: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
1: To jest twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.

0: coś da.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Anna Wyszkoń.
3: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Radek Liszewski.
4: Tak gra Twoje radio.
5: Pozdrawia, Majka Jeżowska.
1: Twoje radio.
0: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
6: To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
7: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
6: Twoje radio, tylko przeboje.

0: to promocja.
1: Twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Moje radio, moje lokalne radio, dlatego, że mnie budzi, dlatego, że idzie ze mną w

0: autopromocja.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.